0: Tu Radio 7.
1: Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Za minutę będzie godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Z powodu rosyjskiej rakiety zmienią się zasady alertów SMS. Czy ratownicy mogli zrobić więcej? Prokurator bada wypadek na basenie. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów. Dorota Wartecka, dzień dobry. Rząd zmieni zasady wysyłania tzw. alertów RCB. To efekt wczorajszego upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy usłyszeli sygnały ostrzegawcze, ale nie otrzymali wiadomości SMS. Jak tłumaczy wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, procedura została uruchomiona, jednak zagrożenie minęło, zanim komunikaty mogły dotrzeć do odbiorców.
3: To nie jest taka technologia, jak przesyłamy sobie wiadomości do naszych znajomych, gdzie to jest jedna wiadomość. To są dziesiątki tysięcy wiadomości, w związku z czym ta technologia, która nie jest najnowszą technologią, bo jest z nami już od kilkudziesięciu lat, wymaga trochę czasu, wymaga kilku minut.
2: W przyszłości alerty mają być wysyłane także po odwołaniu zagrożenia, tak aby mieszkańcy wiedzieli, że sytuacja jest już bezpieczna. W Łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki trwa walka o życie 7-letniego chłopca, który topił się w parku wodnym. Jego stan lekarze określają jako skrajnie ciężki. Prokuratura zapowiada eksperyment procesowy, który ma pomóc ustalić, czy ratownicy mogli wcześniej zauważyć dziecko znajdujące się pod wodą, mówi Paweł Jasiak z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
4: W wodzie zostanie umieszczony specjalny fantom, natomiast funkcjonariusze policji udadzą się na stanowiska ratownicze i będą obserwować, z jakiej pozycji kto mógł zobaczyć, że do tego całego zdarzenia doszło.
2: Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że chłopiec przez kilka minut był pod wodą, zanim został zauważony przez jednego z pływających tam mężczyzn. Od nowego roku szkolnego uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych na terenie placówek. Prezydent podpisał nowelizację prawa oświatowego. Zakaz obejmie lekcje, przerwy i zajęcia organizowane poza szkołą, na przykład lekcje wychowania fizycznego. Od tej zasady będą wyjątki m.in. wtedy, gdy nauczyciel uzna, że telefon jest potrzebny podczas zajęć, w nagłej sytuacji lub ze względów zdrowotnych. W Warszawie rozpoczęła się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego i Rady Warszawy. Inicjatorzy zarzucają władzom m.in. błędy w polityce mieszkaniowej, problemy z nadzorem nad miejskimi instytucjami i skupienie się na polityce krajowej kosztem spraw lokalnych, mówi jeden z inicjatorów zbierania podpisów pod referendum, Maciej Wilk.
5: Wspomnijmy oczywiście warszawski rynek mieszkaniowy. Wszyscy tutaj na tym cierpimy. Ceny mieszkań po 20 parę tysięcy złotych za metr kwadratowy. Nie ma uregulowanego kwestii najmu krótkoterminowego w ogóle. Centrum miasta pustoszeje, zamieniane jest na jedno wielkie Airbnb, a ludzie są wypychani na suburbia. I taki ostateczny jeszcze zarzut, jaki kieruje w stronę już personalnie pana prezydenta Trzaskowskiego, to jest to, że mieliśmy przez ostatnie 8 lat miasto bez gospodarza.
2: Podpisy będą zbierane do końca września. Jeśli ich liczba okaże się wystarczająca, referendum mogłoby się odbyć w grudniu. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią w rozgrywkach tytułów, w sobotnim półfinale zmierzą się ze Słowenią. Drugą parę półfinałową stworzą Japonia i USA.

0: Jest w 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 31 dzień lipca. W 1932 roku Janusz Kusociński zdobył złoty medal w biegu na 10 km podczas Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. Ustanowił wówczas nowy rekord olimpijski oraz nowy rekord Polski. Był to zarazem pierwszy w historii złoty medal Igrzysk dla Polski w konkurencjach męskich. Janusz Kusociński został rozstrzelany przez Niemców w Palmirach w gminie Czosnów w powiecie nowodworskim. W 1951 roku Aleksander Pol ujawnił się. Podczas II wojny światowej organizował i szkolił grupy dywersyjne Armii Krajowej. Przed wojną organizował grupy kontrwywiadowcze i dywersyjne na terenie powiatu działdowskiego. Pracował jako nauczyciel w Turzy Małej w gminie Lipowiec Kościelny w powiecie mławskim i na Rzymiu w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim. Kierownik szkoły w Żabinach w gminie Rybno w powiecie działdowskim, gdzie szkolił dywersantów. W 1955 roku w Warszawie rozpoczął się 5. Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów. Projekt wystroju miasta przygotował urodzony w Mławie Ryszard Bojar.
3: Здравствуйте, милости просим, добро пожаловать. Bonjour, comment ça va? Witajcie, przyjaciele Francuzi.
2: W 1878 roku urodzony w Zawidzu Kościelnym w powiecie sierpeckim generał brygady Jerzy Bończak został szefem służby zdrowia Wojska Polskiego i zastępcą głównego kwatermistrza Wojska Polskiego. W 1992 roku urodzony w Płońsku Andrzej Żor przestał pełnić funkcję polskiego ambasadora w Malezji.
4: Chciałbym napisać książkę o świadomości kulturalnej. Niestety nie będzie to nadmiernie mądra książka.
2: W 2010 roku urodzony w Nasielsku w powiecie nowodworskim kulomiot Tomasz Majewski zdobył srebrny medal Mistrzostw Europy w Barcelonie. Po 3 latach zostało przyznane mu złoto po dyskwalifikacji Białorusina Andrzeja Michniewicza.
5: Było ze mną trochę pracy, ale przede wszystkim miłych momentów.
2: W 2014 roku urodzony w Nidzicy Marcin Kaczkan zdobył szczyt K2, drugi co do wysokości szczyt ziemi.
6: K2 nie było łatwą górą, 3 razy podchodziłem, dopiero za 3 razem się udało.
2: W 2019 roku pułkownik Ryszard Białous został odznaczony krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Adiutant 8. Batalionu Saperów 8. Dywizji Piechoty w Modlinie, instruktor harcerski Szarych Szeregów, oficer Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, dowódca harcerskiego batalionu Zośka.
7: Także zaczynałem moją akcję, powiedzmy, wojenną w Modlinie, znów w tym miejscu, gdzie kończyłem moją szkołę podchorążą.
2: Urodzili się w 1879 roku mieszkaniec Lidzbarka w powiecie działdowskim Ignacy Dominik Malinowski, członek Lidzbarskiej Straży Obywatelskiej, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. W 1908 roku w Żabinach w gminie Rybno w powiecie działdowskim Ludwik Browarski-Wel-Rybacki, żołnierz Wojska Polskiego, uczestniczył w kampanii wrześniowej. Po przedostaniu się do Anglii służył w polskich siłach zbrojnych, pracując w obsłudze naziemnej jednego z lotniska RAF. W 1967 roku Tadeusz Bartoś, filozof i teolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Geisztora w Pułtusku.
8: Papież Franciszek jest świadom tego, jakie są mechanizmy rządzące kurią.
2: Zmarli w 1915 roku, poległ niedaleko Lipianki, Czesław Krajewski, mieszkaniec Purgałek w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim. W czasie I wojny światowej walczył po stronie Niemiec. W 1941 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie Józef Sołtykiewicz, nauczyciel. W 1998 roku w Działdowie ksiądz Józef Lech Witkowski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Kiełpinach w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim.

0: Reklama. Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
2: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
6: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
5: A po co mu to zboże?
6: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
5: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
7: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
0: Reklama. Tu Radio 7.

Dużo dobrych wiadomości dzisiaj. Przede wszystkim najważniejsza z tych wiadomości jest taka, że mamy piątek. Dzień dobry. Ostatni dzień lipca, 31 dzień lipca w kalendarzu widzę, a na zegarze widzę, że to już 7 jest.

0: No to w takim razie wspólnie posłuchajmy najnowszych wiadomości o 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prokuratorzy zakończyli pracę w Tarnowie Kolonii, gdzie spadła rosyjska rakieta. Alerty przed upałami nawet do 36 stopni na termometrach. Fala upałów również na południu Europy, które walczy z pożarami. Dorota Wardycka. Prokuratorzy zakończyli pracę w miejscu, w którym spadła rosyjska rakieta. Lej, który powstał na ziemi we wsi Tarnowa Kolonia na Lubelszczyźnie, został zasypany, a teren przekazany właścicielowi. Nie ma żadnych powodów sądzić, by celem była Polska, zapewnił premier Donald Tusk, który przyjechał na miejsce. Wiadomo, że był to rosyjski pocisk manewrujący CH-101. Wojskowe systemy zadziałały prawidłowo, twierdzi szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz.
3: My obserwowaliśmy ponad 20 pocisków zbliżających się czy manewrujących w okolicach granicy z Polską. Każda taka sytuacja powoduje, że polepsza się zdolność reagowania. Widzę prawidłowe wykonanie obowiązków dowódcy operacyjnego.
2: Piloci F-16 byli gotowi zastrzelić rakietę. Na szczęście spadła ona na teren niezabudowany. Prokuratorzy zabezpieczyli fragmenty pocisku. Dziś w oględzinach ma im pomagać ekspert z Ukrainy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem. Te pierwszego stopnia dotyczą północnej części Warmińsko-Mazurskiego i północy Podlasia. Tu dziś od 30 do 32 stopni w cieniu. Alert drugiego stopnia został wydany dla Kujawsko-Pomorskiego, Łódzkiego, Opolskiego i Śląskiego, a także południa zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz północnej części województwa lubuskiego. Jest też ostrzeżenie trzeciego stopnia dla województwa lubelskiego i świętokrzyskiego oraz części lubuskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, a także podkarpackiego i mazowieckiego. W tych regionach termometry mają pokazać do 34, a nawet 36 stopni. Natomiast w zachodniej części Pomorza Zachodniego obowiązuje alert pierwszego stopnia przed burzami. Strażacy opanowali pożar we francuskim departamencie Żerondy. Płomienie spaliły tam 42 tysiące hektarów. Zbliżały się do miasta Bordeaux. To jeszcze nie koniec akcji gaśniczej. Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia, strażacy stosują niestandardową metodę. Chodzi tu o kontrolowane podpalenie.
4: Wykorzystujemy ciężki sprzęt do usunięcia łatwopalnej roślinności. Dzięki temu, jeśli pojawi się nowe ognisko pożaru, będzie ono miało znacznie mniej materiału do spalania i wraz z zespołem będziemy mogli skuteczniej opanować sytuację.
2: Pożary sieją spustoszenie także w innych krajach Europy, w Portugalii, Grecji, Turcji i w Niemczech. W Hiszpanii, która również zmagała się z ogniem, premier Pedro Sánchez ogłosił koniec stanu wyjątkowego w związku z pożarami w prowincji Avila i w Madrycie, które strawiły dziesiątki tysięcy hektarów. Od środy w Hiszpanii trwa czwarta fala upałów z temperaturami dochodzącymi do 40 stopni, co zwiększa zagrożenie pożarowe. Jarmark Świętego Dominika w Gdańsku liczy na wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Organizatorzy złożyli wniosek do Narodowego Instytutu Dziedzictwa, mówi szef Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
5: Jesteśmy po ponad 10-miesięcznym procesie badawczo-dialogowym i z mieszkańcami, i z uczestnikami, i z rzemieślnikami.
2: Rozpatrywanie wniosku może zająć kilka miesięcy, a Jarmark Dominikański potrwa do połowy sierpnia.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Po koszmarze w Lidze Mistrzów polskie zespoły sprawiły nam więcej radości w walce o Ligę Konferencji. Wiadomo, Raków i GKS awansowały do trzeciej rundy eliminacji. Częstochowianie wygrali na Malcie z Walettą 4-0, mówi trener Dawid Kroczek.
7: Takie dojrzałe spotkanie z naszej strony. No myślę, że w żadnym tak naprawdę momencie nie straciliśmy kontroli nad meczem, co też przełożyło się na wynik i myślę, że no tutaj możemy być z tego powodu jak najbardziej zadowoleni, a najbardziej cieszy nas to, że to nastawienie zawodników i taki poziom koncentracji, też odpowiedzialności w takim spotkaniu był na dobrym poziomie.
6: GKS w Katowicach odrobił jednobramkową stratę, pokonał MŚK Żylina 3-1 i teraz czeka go dwumecz z HPL-em Tel Awiw. Raków zagra ze szwedzkim Hammarby. UEFA wytacza ciężkie działa w konflikcie z FIFA. Europejska Federacja Piłkarska po spotkaniu, które zostało zwołane w reakcji na propozycję Światowej Federacji, by piłkarskimi mistrzostwami świata zarządzał prywatny inwestor, postawiła Gianniemu Infantino ultimatum i przekazała w komunikacie, że jeśli FIFA nie zrezygnuje z planu częściowej prywatyzacji mundialu, Europa zbojkotuje turniej. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza, którzy bronią w tych rozgrywkach tytułu, w jutrzejszym półfinale zmierzą się ze Słowenią. W drugim wczorajszym ćwierćfinale USA pokonały Włochy 3-0, Amerykanie o finał zagrają z Japonią. Magdalena Fręch odpadła z turnieju w Waszyngtonie. W drugiej rundzie przegrała z najwyżej rozstawioną Jessicą Pegulą z USA 6-3, 3-6, 0-6. Tymczasem polska półfinalistka Wimbledonu kończy karierę. Alicja Rosolska ostatni raz zagra w przyszłym tygodniu w Warszawie.
8: Wiesz, na początku właśnie się zastanawiałam, czy po Wimbledonie nie zakończyć, ale tam bym właśnie nie miała tej okazji pożegnać się z polskimi kibicami, więc stwierdziłam, że nie będzie lepszego zakończenia kariery niż tutaj w Warszawie, na mojej właśnie, że tak powiem, ziemi tutaj.
9: Przyjechałaś prosto z kortów Legii, gdzie turniej będzie od niedzieli tak naprawdę, kwalifikacje od poniedziałku, turniej główny i tutaj rakieta czeka.
8: Tak, tak, jestem tutaj z rakietami, bo faktycznie się szykuję, chcę dobrze zagrać w tym turnieju, mam nadzieję, że to nie będzie tylko jeden mecz. Gram razem właśnie z Martyną Kubką, więc mam nadzieję, że dobrze pogramy i że będę mogła jeszcze raz zagrać tutaj w Warszawie ten finał.
6: Z Alicją Rosolską rozmawiał Przemysław Pozowski.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
0: I to będzie gorący dzień. Podobnie jak wczoraj, dziś znów słupki rtęci w naszym regionie przekroczą 30 stopni. 32-33 stopnie to prognozowana temperatura na północnym Mazowszu, Działdowszczyźnie i ziemi dobrzyńskiej. Dzisiaj na szczęście będzie mniej słońca niż wczoraj, albo inaczej, więcej chmur. I to zachmurzone niebo miejscami będzie powodowało, no, że ten upał może nie będzie aż tak bardzo odczuwalny, albo może to tylko moje takie nadzieje. Dziś ciśnienie w normie, biometr korzystny, natomiast jeśli chodzi o ten upał i wywołane tym skutki, no, będziemy czuli się bardziej zmęczeni z pewnością niż przy takich temperaturach bardziej standardowych.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
0: To już prawie 8 minut po 7. Raz jeszcze witamy w piątek.

14 minut po godzinie 7, tyle na naszym radiowym zegarze. Dzisiaj lipiec żegna się z nami, ostatni dzień lipca, 31 dzień tegoż właśnie miesiąca. Piątek mamy i dzisiaj, moi drodzy państwo, do Igi, Heleny i Ignacego z życzeniami się udajemy, bo to oni właśnie dzisiaj świętują swoje imieniny. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj dzień administratora obchodzimy. O, to piękne święto jest. 13 minut po godzinie 4, wtedy zaczęło dzisiaj świtać. Słońce wzeszło 5 minut przed 5, zajdzie chwilę przed 20.30. Zmierzch nad naszym regionem zapadnie dzisiaj 10 minut po 21.00. No i do jesieni, moi drodzy państwo, 54 dni pozostały. A dzisiaj o poranku o 7.00 22, 23 stopnie Celsjusza pokazują termometry w naszym regionie. I to w dodatku weekend, za chwilę się zacznie, za kilka godzin. To dobry, idealny moment, żeby wybrać się na plażę zamiast do roboty. Co wy na to? Już mamy 15 minut po godzinie 7 w siódemce.

0: Reklama. Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Przyprawa kucharek 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Polędwiczka wieprzowa, kilogram 22,99. Papier toaletowy biały AH, 8 rolek, 5,99. Oferta ważna do 1 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510 503 510.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Już dochodzi w pół do ósmej. Gorące pozdrowienia dla pani z Sierpca, dla słuchaczki, która zadzwoniła przed chwilą. No, kilka miłych słów usłyszałem pod adresem Radia 7. Podobno nie ma lepszego radia i podobno nawet telewizja tutaj, prawda, nic na to nie pomoże. Moi drodzy państwo, teraz opowiem państwu o kilku wydarzeniach, które w najbliższy weekend się odbędą. Na przykład już w najbliższą niedzielę żniwa w skansenie sierpeckim, to tak a propos Sierpca. No, to jedno z największych, jeśli nie największe wydarzenie organizowane przez to właśnie miejsce. Pogoda w tym roku ma sprzyjać. Myślę, że ci, którzy się wybierają, to już z dłuższą perspektywą są przygotowani na to, ażeby właśnie w tych wydarzeniach wziąć udział, ale może są jeszcze tacy niezdecydowani. Ci, którzy jeszcze nie mają planów na najbliższą niedzielę. Polecamy państwu.
1: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zaprasza na jedno z największych wydarzeń w swoim kalendarzu. Tradycyjne żniwa. Skansen zamieni się w tętniącą życiem wieś z przełomu XIX i XX wieku. Zwiedzający zobaczą widowisko obrzędowe żeńcy, pokazy koszenia zboża, sierpem i kosą, pracę zabytkowej żniwiarki konnej oraz uruchomienie historycznej młocarni Warmianka. O polskich żniwach i związków rolników i zboża z Matką Boską opowie kierownik działu etnografii Sierpeckiego Muzeum Magdalena Kowalak.
2: Żniwa był to najważniejszy czas w ciągu roku. Był to czas takiej wytężonej pracy, no bo to właśnie od żniw zależało, jak będzie wyglądała reszta roku. Jak będzie wyglądał ten najcięższy czas, czyli zima, a potem przednówek. No bo tak naprawdę od zbiorów tych podczas żniw wszystko zależało. Czym był lepszy rok, tym potem łatwiej było przeżyć zimę, a potem przednówek. U nas w skansenie podczas żniw też będzie można zobaczyć te dawne prace polowe. Dawniej wyglądało to tak, że żniwa trzeba było rozpocząć w środę albo w sobotę, ponieważ były to święta poświęcone Matce Boskiej. Jest też legenda, która głosi, że podczas kiedy Matka z Jezusem i Józefem uciekali do Egiptu, uciekali przez polską wieś, bo jakżeby inaczej,
3: no tak,
2: i spotkali chłopa, który akurat siał zboże. Matka Boska, tak szkoda jej się zrobiło tego chłopa, więc uznała, że mu pomoże. Za niego posiała całe pole i zanim odjechali, to zboże już wyrosło. Gdy ci żołnierze Heroda zapytali się chłopa, czy widzieli...
3: Też przez Polskę?
2: Tak. Czy widzieli gdzieś właśnie kobietę z dzieckiem i mężczyznę na osiołku? On powiedział, że tak, widział, jak siał te zboże. Oni zobaczyli, że zboże już jest wyrośnięte, więc doszli do wniosku, że nie ma co dalej ich szukać.
3: Są już daleko.
2: Tak, dokładnie. No i właśnie dlatego też Matka Boska opiekuje się zbożem.
1: Żniwa w Muzeum Wsi Mazowieckiej odbędą się w niedzielę. Skansen będzie otwarty od godziny 10 do 18, a główne pokazy rozpoczną się o 11. To dobra okazja, by na jeden dzień przenieść się do dawnej mazowieckiej wsi.
0: Raz jeszcze zachęcamy państwa do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Za 28 minut będzie 8.

0: Reklama.
1: Zatrudnię operatora ładowarki oraz pracownika fizycznego na żwirowni w okolicy Nidzicy. Telefon 534 582 511. 534 582 511.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
3: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
4: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Maria Koźlakiewicz.
5: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci to ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
4: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Maria Koźlakiewicz.
5: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
7: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
8: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
9: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
0: Reklama. Radio 7.

0: Za 13 minut będzie godzina 8. To tylko dwie godziny pozostały, no takie dwie godziny z małym okładem, bo to już dzisiaj o godzinie 10 spotkanie z leśnikiem. Tak, jeśli Państwo lubią troszkę posłuchać o pracy leśników, o tym, co w Waszym lesie słychać, no a też w kontekście drewna, który jest takim surowcem towarzyszącym człowiekowi od wieków, tak można powiedzieć, no to właśnie jest doskonała okazja. To już dzisiaj o godzinie 10. Więcej na ten temat teraz Adam Ejnik.
1: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie zaprasza na kolejne bezpłatne, wakacyjne spacery z leśnikiem. Spotkania odbędą się m.in. w Lidzbarku, Nidzicy, Ciechanowie i Dwukołach. Każde z nich będzie okazją do poznania lasu z zupełnie innej strony. Tym razem tematem przewodnim będzie drewno i jego znaczenie w codziennym życiu. O tym, czego można spodziewać się podczas spaceru, mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Adam Pietrzak.
2: Chcemy wyjść do ludzi, spotkać się z nimi w lesie, porozmawiać, odpowiedzieć na pytania i pokazać, jak naprawdę wygląda współczesne leśnictwo. Zależy nam na tym, aby las nie był dla społeczeństwa jedynie miejscem spacerów czy grzybobrania, ale także przestrzenią do zdobywania wiedzy i poznawania pracy ludzi, którzy na co dzień o te lasy dbają. Poruszymy temat zmian klimatu i ich wpływu na lasy. Opowiemy o działaniach podejmowanych przez leśników w celu przystosowania drzewostanów do nowych warunków oraz pokażemy, jak ważna jest ochrona przyrody i różnorodność biologiczna. Nie zabraknie również rozmowy o drewnie, czyli jednym z najbardziej ekologicznych i odnawialnych surowców wykorzystywanych przez człowieka od tysięcy lat. No a cały cykl zakończy się dniami otwartymi w nadleśnictwach. Będzie to okazja, aby zajrzeć za kulisy pracy leśników, poznać ludzi różnych specjalności pracujących w lasach państwowych i przekonać się, jak szeroki zakres zadań realizują nadleśnictwa. No cóż, zależy nam przede wszystkim na bezpośrednim kontakcie ze społeczeństwem. Chcemy rozmawiać, odpowiadać na pytania i wspólnie odkrywać lasy.
1: Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wszystkie spotkania odbędą się o godzinie 10. Nadleśnictwo Lidzbark organizuje je na plaży w Rynku, Nadleśnictwo Nidzica w Ośrodku Hodowli Zwierząt w Koniuszynie, Nadleśnictwo Ciechanów w Leśniczówce Bogdanka w Leśnictwie Lekowo, natomiast Nadleśnictwo Dwukoły w swojej głównej siedzibie w Dwukołach.
0: Dodajmy raz jeszcze, że spotkania wszystkie odbędą się dziś o godzinie 10. Materiał przygotował Adam Ejnik. A to jest poranny program Radia 7 w piątek. Już 10 minut do 8.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia Dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
1: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Góralne na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
2: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
3: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
4: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
3: Tak długo rośnie zboże?
4: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
3: To chyba bardzo ciężka praca.
4: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
5: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
6: Reklama.
7: To jest już ósma, to jest już piątek.

0: A oto piątek o 8 w kraju i na świecie.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rakieta, która spadła w Polsce, może przenosić głowice jądrowe. Będą zmiany w procedurze wysyłania SMS-ów z alertami RCB. Coraz więcej stulatków w Polsce pobiera honorową emeryturę. Dorota Wartycka. Rakieta, która naruszyła wczoraj polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była rosyjską rakietą CH-101, która może przenosić nawet głowice jądrowe. Poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jak dodał, nie wiadomo jeszcze, czy rakieta była wymierzona w Polskę intencjonalnie. Wczoraj rano pocisk spadł w okolicy wsi Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim, około 100 km od polskiej granicy. Do zdarzenia doszło podczas kolejnego zmasowanego nalotu Rosji na Ukrainę. Wybuch był potężny. Powstał krater o średnicy około 10 metrów i głębokości 5 metrów. Prokuratorzy wczoraj wieczorem zakończyli pracę na miejscu, ale został zasypany. Mieszkańcy mówili o zaskoczeniu.
3: To jest takie na pewno dla wielu ludzi niepokojące i wprowadzające w taki stan lękowy.
4: Zatrzęsło się w domu.
5: To dla mnie szok dla człowieka takiego.
6: I w którym momencie pan się dowiedział, że to być może jakiś wybuch właśnie związany z wojną w Ukrainie?
5: Wiadoma sprawa, że to z kosmosu nie przyleciało.
2: Premier zapowiada zmianę procedury wysyłania alertów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Po tej wczorajszej sytuacji SMS-y mają być wysyłane nie tylko gdy zbliża się zagrożenie, ale także po jego odwołaniu.
7: SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
2: Wczoraj syreny alarmowe brzmiały tak krótko, że do mieszkańców nie dotarły SMS-y z alertem. Jutro 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Obchody rocznicy rozpoczynają się jednak już dziś. W ciągu dnia zaplanowano m.in. uroczystą sesję Rady Miasta Stołecznego Warszawy, a o 18.00 na Placu Krasińskich odbędzie się uroczysta polowa msza. Następnie odczytany zostanie apel pamięci. W mszy i apelu swój udział zapowiedział prezydent Karol Nawrocki. Do Zakopanego wrócili turyści z Półwyspu Arabskiego. Sytuacja wraca do normy sprzed wojny w Zatoce Perskiej. Potwierdza Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
8: Po przywróceniu części połączeń stawialiśmy tezę, że jednak ten ruch się nie odrodzi. On się odrodził, nie przekroczy 50% obłożenia turystami arabskimi z zeszłego roku, ale faktycznie turystów z tamtej części świata widzimy dość sporo.
2: Jeśli chodzi o turystów zagranicznych w Zakopanem, to tradycyjnie najwięcej jest Słowaków i Węgrów, przybyszy z krajów bałtyckich, takich jak Łotwa i Litwa, a także z Europy Zachodniej, m.in. z Hiszpanii i Francji. A Hiszpania zamknęła właśnie przejście graniczne z Marokiem w Melilli, jednej z dwóch hiszpańskich eksklaw w Afryce Północnej, po próbie masowego przekroczenia granicy przez migrantów. Wcześniej hiszpański rząd zdecydował o wysłaniu wojska do Ceuty, drugiej hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej, po tym jak tysiące migrantów z Maroka w sposób niekontrolowany sforsowało granicę z Hiszpanią. W Ceucie pojawi się dziś w związku z kryzysem premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Rośnie liczba stulatków pobierających świadczenie honorowe. W grudniu zeszłego roku było to 4057 osób, a w czerwcu tego roku już o ponad 200 osób więcej. Podaje ZUS i wylicza, że najwięcej stulatków pobierających honorową emeryturę mieszka na Mazowszu.
1: To są wiadomości Radia 7.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. FIFA uspokaja, że to tylko propozycja. UEFA nie do końca w to wierzy. No, oburzenie w Europie na pomysł tworzenia nowej spółki zarządzającej m.in. Mundialem jest tak duże, że UEFA postawiła w tej sprawie ultimatum. Na czym ono polega, wie Przemysław Pozowski.
10: To ultimatum jest bardzo przejrzyste. Jeśli FIFA nie zrezygnuje z planu częściowej prywatyzacji Mundialu, Europa po prostu zbojkotuje ten turniej. Ponadto Europejska Federacja Piłkarska oceniła, że w momencie, gdy zewnętrzni inwestorzy nabędą akcje własnościowe turniejów rozgrywanych dziś pod marką FIFA, to piłka nożna zmieni się na zawsze, bo korzyści komercyjne będą podstawowym wymaganiem, a do tego oczekiwania inwestorów staną się codzienną presją. No i UEFA ma ponadto taki wniosek, że decyzje dotyczące przyszłości piłki nożnej nie będą już podejmowane dla dobra tej dyscypliny, tylko po analizie, co będzie najlepsze dla udziałowców. Europejska Federacja Piłkarska podkreśla też, że to stanowisko to jest decyzja jednogłośna wszystkich federacji członkowskich.
9: FIFA pisze dziś, że szanuje każdy głos, także sprzeciwu, ale zachęca do dyskusji w tej sprawie. Raków Częstochowa wygrał na Malcie z Walettą 4-0, a GKS Katowice pokonał MŚK Żylina 3-1. Nasze drużyny awansowały tym samym do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Raków bez problemów, na GKS odrabiając jednobramkową stratę, mówi trener Rafał Górak.
11: Dopiero te dwa spotkania można ocenić jako jedną całość i było na pewno dużo tego, co ludzie chcą w piłce zobaczyć. I wydaje mi się, że stanęliśmy na wysokości zadania jako, jako GKS Katowice. Z tego powodu bardzo, bardzo jestem zadowolony, bo przeciwnik był niebanalny.
9: W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Raków zagra z Hammarby, a GKS z Hapoelem Tel Awiw. Do tego mamy jeszcze trzy drużyny w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Górnik Zabrze zagra z Ferencvarosem Budapeszt, Lech Poznań z Klaksvik z Wysp Owczych, a Jagiellonia Białystok z Rangers FC. Francuz Adrien Formeau prowadzi po pierwszym dniu rajdu Finlandii 10. rundy Mistrzostw Świata w WRC. Po krótkim Super OS-ie drugi jest Belg Thierry Neuville, a na trzeciej pozycji sklasyfikowani są ex aequo dwaj kierowcy Toyoty, Brytyjczyk Elfyn Evans i Francuz Sébastien Ogier. Dziś 9 odcinków specjalnych, a rajd Finlandii zakończy się w niedzielę.
12: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
0: Już temperatura w całym naszym regionie przekroczyła 23 stopni. To nie koniec, o nie, to dopiero początek. Dzisiaj będzie tak samo gorąco jak wczoraj. Podobne wartości na termometrach, około 32 stopni, to w najcieplejszym momencie dnia. Dziś trochę więcej chmur na niebie, więc jest szansa, że może aż to słońce tak bardzo nie będzie nam dokuczało, szczególnie w tych najcieplejszych momentach. Dzisiaj ciśnienie łaskawe, dzisiaj nawet biometr korzystny, chociaż te upały mogą powodować, że po prostu będziemy czuli troszkę większe zmęczenie niż zwykle.
12: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
0: Radio 7. Już mamy 6 minut, 7 po 8.

14 minut po godzinie 8, dzisiaj piątek, 31 dzień lipca, dzisiaj żegnamy lipiec. Miesiąc pełen atrakcji, ciekawe czy sierpień też będzie podobny. Zajrzyjmy głębiej do kalendarza, dzisiaj Iga, Helena i Ignacy obchodzą imieniny, dzisiaj dzień administratora obchodzimy również. 13 minut po godzinie 4 zaczęło dzisiaj świtać, słońce wzeszło dzisiaj 5 minut przed 5, zajdzie natomiast chwilę przed godziną 20.30, a zmierzch nad naszym regionem zapadnie 10 minut po 21. Do jesieni 54 dni pozostały. Poranny program Radia 7 na chwilę przed rozpoczęciem weekendu, no bo jeszcze tych kilka godzin trzeba swoje w robocie odrobić, a potem już będzie można cieszyć się weekendem, co niektórzy będą mogli cieszyć się już wakacjami, urlopem, no bo dzisiaj też po południu zaczynają się urlopy, zaczyna się kolejny sezon. A my za chwilę wybierzemy się na Mazury, bo ciekawa informacja, szczególnie dla kierowców, dla turystów, jest do przekazania, ale to za mniej więcej 12-14 minut u nas.

0: Reklama. To twój powiat, twoja decyzja. Twój głos ma znaczenie. Jeśli chcesz, by mieszkańcy sami zdecydowali o przyszłości Rady Powiatu Mławskiego, podpisz się pod wnioskiem o referendum. Twój podpis daje mieszkańcom prawo do wypowiedzenia się. Szczegóły znajdziesz na profilu Facebook Referendum Odwołujące Radę Powiatu Mławskiego.
1: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691-259-012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
3: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
4: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
0: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510 503 510.
6: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
1: Reklama. Tu Radio 7.

0: 28 minut po godzinie 8. To co, ruszamy teraz na Mazury. Na te Mazury Zachodnie, czyli najbliższe nam. Od Działdowa na północ. No i moi drodzy państwo, 700 lecie. Nie, jeszcze raz. 700 metrów na 700 lecie w gminie Dąbrówno rozpoczął się remont drogi wojewódzkiej przebiegającej właśnie przez centrum Dąbrówna. To inwestycja, która ma no, nie tylko poprawić bezpieczeństwo, ale także symbolicznie wpisać się w jubileusz tej właśnie miejscowości.
1: Prace obejmą 700-metrowy odcinek drogi wojewódzkiej w centrum Dąbrówna. Na realizację inwestycji samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz zarząd dróg wojewódzkich przeznaczyli ponad 1 400 000 zł. Prace już dobiegają końca, a pomysł powstał spontanicznie, mówi wójt Dąbrówna Piotr Zwaliński.
2: Z panem przewodniczącym Bartnińskim rozmawialiśmy na ten temat. No i on też tak wpadł na taki pomysł, no to skoro jest to 700 metrów, no to 700 metrów na 700-lecia Dąbrówna. No i tak cała akcja się zaczęła. Pojechaliśmy na zaproszenie pana przewodniczącego do Zarządu Dróg Wojewódzkich do Olsztyna. Tam została ta kwestia omówiona w ubiegłym roku. No i teraz jest finalizowana.
1: Ta droga to urodzinowy prezent, mówi przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Bogdan Bartnicki.
3: Dojazd do tej miejscowości Dąbrówno z jednej i z drugiej strony, gdzie prowadzą drogi wojewódzkie, jest perfekt. Pomyślałem sobie, że te 700 metrów przez rynek Dąbrównie byłoby takim super symbolem na ważną uroczystość, jakim jest 700-lecie obchodów. I dlatego uważam, że jest to prezent samorządu województwa dla tej sympatycznej gminy. I zawsze miałem i będę miał sentyment do tej miejscowości.
1: Kierowcy przejeżdżający przez miejscowość powinni zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie.
0: No, jak zresztą wszędzie. Jeżdżąc na wakacje, szczególnie proszę mieć to na uwadze. 7 o poranku, już w 8:30 na zegarach.

0: Reklama. Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
1: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
2: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
3: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
7: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Za 11 minut będzie godzina 9. Mnóstwo koncertów, ale obok koncertów również wydarzenia towarzyszące. To Dni Rybna 2026. Dzisiaj impreza rusza w Rybnie na stadionie Osiru. No i uwaga, impreza potrwa aż do niedzielnego poranka. Niedzielę rano się skończy. A więcej na ten temat teraz u nas na antenie Adam Ejnik.
1: Przez dwa dni na uczestników Dni Rybna 2026 czekać będą koncerty, rodzinne atrakcje, animacje i konkursy. W piątek na scenie pojawią się m.in. Roxa Ok, Warasy, Ecstasy, a sobotni wieczór należeć będzie do Loki, Maria Bishina, Kabe i Majkiego. Szczególną uwagę należy zwrócić na zespół Bez Kaucji, który tworzą lokalni muzycy. Grupa zaprezentuje się w sobotę o 16:30. O tym, co czeka mieszkańców i gości podczas tegorocznych Dni Rybna, mówi wójt gminy Tomasz Węgrzynowski.
2: Zapowiada się świetna pogoda, wspaniałe zespoły, wspaniała scena, wspaniała oprawa, że nawet jeżeli na scenie się nic nie będzie działo, to wokół mamy place zabaw czy jakieś kulinarne obiekty i można świetnie spędzić czas. To jest taki sposób na zintegrowanie społeczeństwa gminy, pochwalenie się tym, jak się fajnie żyje i jak jest dobrze być mieszkańcem gminy Rybno, jak jest dobrze przyjechać do gminy Rybno i wypocząć. Rajd MTB już jest historycznie organizowany przez Ośrodek Sportu w Rybnie przez dyrektora tego ośrodku, panią Hanię Bem, a pierwszego, gdyby ktoś chciał odpocząć od słuchania muzyki, może zagrać w siatkę, bo jest turniej siatkarski, plażowy, właśnie zaraz przy boisku, niedaleko terenu, gdzie są Dni Rybne organizowane.
1: Wszystkie wydarzenia odbędą się na stadionie Osiru w Rybnie.
0: A start dziś po południu. Za 9 minut, 9:00.

0: Reklama.
1: Jesteś animatorką lub animatorem kultury? Realizujesz w województwie mazowieckim oryginalne, inspirujące projekty włączające różne środowiska i integrujące społeczność lokalną? Do 14 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia do udziału w 7. edycji konkursu Impuls Kultury. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zapraszają Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Instytut Kultury. Szczegóły i zapisy na stronie mazowieckieobserwatorium.pl/impuls.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40 23 674 39 40
0: Reklama. Tu Radio 7.

Upalny piątek, dziewiąta, a na termometrach 25 stopni. Nieźle się to zapowiada. Do weekendu coraz bliżej, rzeczywiście. Do wiadomości też już coraz bliżej, bo one za chwilę u nas, bo to już minęła dziewiąta.

0: wspólnie posłuchajmy, co słychać w kraju i na świecie w piątek o 9:00.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jest śledztwo w sprawie rakiety, która uderzyła na Lubelszczyźnie. MON przypomina o zasadach używania syren alarmowych. Upał dziś w niemal całym kraju, nawet do 36 stopni. Dorota Werdecka. Śledztwo w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym wszczął Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Prokuratorzy zakończyli wczoraj pracę w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie ponad dobę temu spadła rosyjska rakieta. Na dziś zaplanowane są oględziny jej szczątków. Lej szeroki na około 10 metrów, jaki powstał po uderzeniu pocisku, został zasypany. Gdyby Ukraina dostała więcej tego, czego potrzebuje, nie byłoby tego pocisku, mówi premier Donald Tusk, który wczoraj przyjechał na Lubelszczyznę.
3: Bezpieczeństwo Polski zależy bezpośrednio, wprost od skutecznych działań wojsk ukraińskich, także w powietrzu. Gdyby Ukraińcy mieli dużo więcej tego, o co proszą cały czas, to być może ta rakieta balistyczna nie wleciałaby do Polski.
2: W akcji wczoraj nad ranem od początku brały udział polskie myśliwce F-16. Piloci dostali upoważnienie do zestrzelenia rakiety, jeśli ta stanowiłaby zagrożenie. Rakieta uderzyła jednak daleko od zabudowań. Mieszkańcy Lubelszczyzny skarżyli się tymczasem, że co prawda syreny alarmowe słyszeli, ale SMS-ów z alertami o zagrożeniu nie dostali. Służby przypominają, że komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa to jedynie uzupełnienie informacji. W Polsce mamy tylko jeden sposób wprowadzania alarmów. 3-minutowy modulowany sygnał dźwiękowy, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
4: Wtedy najważniejsze szukajmy bezpiecznego miejsca, a dopiero potem poszukujmy tych dodatkowych źródeł informacji potwierdzających wprowadzenie tego alarmu.
2: Na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej można znaleźć informacje opisujące alarmy w Polsce. MON zachęca do czytania. W całej Polsce dziś gorąco, alert przed upałami wydany dla niemal całego kraju, w tym alerty 2. i 3. stopnia. W niektórych miejscach w Polsce tymczasem zaczyna brakować wody. Susza i wysokie temperatury coraz mocniej dają się we znaki, szczególnie tym mniejszym gminom. Jednym z takich miejsc jest Bestwina na Śląsku, gdzie mieszkańcy regularnie zmagają się z problemami z dostępem do wody pitnej. Choć gmina zdobyła środki na modernizację wodociągów, lokalne władze przyznają, że nie rozwiąże to całkowicie problemu, mówi wójt Grzegorz Boboń.
5: My mamy swoje ujęcie wody, które też rozbudowujemy. Tutaj nasza spółka również prowadzi odwierty, także kolejne studnie się pojawią.
2: Samorządowcy apelują o rozsądne gospodarowanie wodą podczas upałów. Zachęcają m.in. do zbierania deszczówki, na której magazynowanie można otrzymać dofinansowanie. Dosłownie przebudowali jego serce, by uratować mu życie. Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przeprowadzili najtrudniejszą operację kardiochirurgiczną w historii szpitala. 2-letni Mikołaj urodził się z poważną wadą serca, a jedyną szansą była całkowita przebudowa narządu i zamiana miejscami jego komór. Dziś chłopiec czuje się dobrze, jest pełen energii, mówią rodzice Anna i Krzysztof.
6: Ta operacja jest o bardzo wysokim ryzyku i dlatego bardzo się stresowaliśmy, baliśmy się.
7: Jak jesteśmy w domu, to w ogóle zapominamy, że Mikołaj jest chory, nie?
6: Tak.
2: W operacji uczestniczyło ponad 20 specjalistów, a to jeden z najrzadziej wykonywanych zabiegów na świecie.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: I Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Tym razem była radość zamiast wstydu. Oba polskie zespoły awansowały do 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Raków Częstochowa pokonał na wyjeździe Valletta 4-0, a GKS Katowice u siebie wygrał z MŚK Żylina 3-1. A już dziś rusza 2. kolejka Ekstraklasy. O 18:00 Wisła Płock zagra z Widzewem Łódź. Nawciarze są uskrzydleni, bo na inaugurację wygrali w Częstochowie, mówi trener Adam Majewski.
9: Myślę, że sprawiliśmy niespodziankę. No i teraz czeka nas kolejne wyzwanie. Bardzo dobry zespół. Doceniamy klasę rywala, ale z optymizmem i z wiarą w własną umiejętności podejdziemy do drugiego spotkania. Tym bardziej, że jest to spotkanie u siebie na własnym stadionie. Chcielibyśmy się bardzo dobrze zaprezentować.
8: O 20:30 Motor Lublin zagra z Jagiellonią Białystok. Motor zaczął sezon od remisu w Łodzi, a Jaga wygrała z Koroną. Kolejny raz tego lata, nie tracąc gola, mówi bramkarz Sołomir Abramowicz.
10: Trochę więcej mi się czasu poświęciliśmy temu aspektowi i to też owocuje. Oczywiście życzę sobie tego mi i zespołowi, aby C0 zachowywać jak najczęściej, jak najdłużej. Teraz nie chcę nic przesądzać, oceniać, bo to był dopiero pierwszy mecz.
8: Nasi pozostali pucharowicze będą grać jutro i w niedzielę, z wyjątkiem Górnika Zabrze, który poprosił o przełożenie meczu z Koroną Kielce. Lech Poznań zagra jutro w Krakowie z Wieczystą, Raków pojutrze we Wrocławiu ze Śląskiem, a GKS u siebie z Radomiakiem. Polscy siatkarze zagrają jutro o finał Ligi Narodów. Ich rywalem będzie Słowenia, która w ćwierćfinale pewnie ograła Turcję. Z kolei Polacy wczoraj pokonali Ukrainę 3-1. Są też gorsze najlepsze wieści z naszego obozu. Nasz czołowy środkowy Jakub Kochanowski nie zagra już w tym sezonie reprezentacyjnym z powodu kontuzji, czyli zabraknie go na wrześniowych Mistrzostwach Europy. Tenisowy turniej w Waszyngtonie już bez Polaków. Najpierw w drugiej rundzie odpadł Kamil Majszak, a wczoraj również Magdalena Fręch. Polka wygrała pierwszego seta z rozstawioną z jedynką Jessicą Pegulą 6-3, ale potem Amerykanka wygrała do 3 i do 0. 74 osoby znalazły się w reprezentacji Polski na lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham. W składzie są wszystkie największe gwiazdy kadry, m.in. Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska, Anita Wodarczyk czy Paweł Fajdek. Dwa lata temu w Rzymie w roku olimpijskim Polska zdobyła na Mistrzostwach Europy 6 medali. Tegoroczne zaczną się 10 sierpnia i potrwają do 16.
11: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
0: 25-26 stopni Celsjusza teraz pokazują termometry, a dzisiaj 32. Kto wie, co dalej będzie. Tak właśnie, takie właśnie są prognozy, jeśli chodzi o temperaturę. Dzisiaj na niebie dużo słońca, ale i chmury też się pojawią. Może w tym najbardziej upalnym momencie dnia jednak te chmury trochę to słońce przykryją, żeby no chociaż zminimalizować nawet delikatnie ten upał, który jest naprawdę, no myślę, że również niebezpieczny dla zdrowia. Są takie zalecenia, że dziś między godziną 11 a 17, jeśli nie ma takiej potrzeby, proszę nie opuszczać pomieszczeń. No i jeszcze powiedzmy sobie, że ciśnienie dzisiaj jest dla nas łaskawe. Biometr również jest korzystny, chociaż przy tak wysokich temperaturach no jednak organizm będzie dawał znaki, że jest przemęczony wyjątkowo. Nawet jeśli jesteście wypoczęci.
11: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
0: Nasz radiowy zegar pokazuje 8 minut po 9. Pozostaje mi życzyć Państwu udanego piątku i całego weekendu. Oczywiście koniecznie w towarzystwie Radia 7 nie może być inaczej.

0: Reklama. Zatrudnię operatora ładowarki oraz pracownika fizycznego na żwirowni w okolicy Nidzicy. Telefon 534 582 511. 534 582 511.
1: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Tynki i posadzki Fremming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
4: Gabinet weterynaryjny Specdrób w Karniszynie koło Bieżunia zatrudni lekarza weterynarii do pracy zdrobiem. Doświadczenie będzie dodatkowym atutem. Szczegóły pod numerem 602 432 211. 602 432 211.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510 503 510.
6: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
7: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 31 dzień lipca. W 1932 roku Janusz Kusociński zdobył złoty medal w biegu na 10 km podczas Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. Ustanowił wówczas nowy rekord olimpijski oraz nowy rekord Polski. Był to zarazem pierwszy w historii złoty medal Igrzysk dla Polski w konkurencjach męskich. Janusz Kusociński został rozstrzelany przez Niemców w Palmirach w gminie Czosnów w powiecie nowodworskim. W 1951 roku Aleksander Pol ujawnił się. Podczas II wojny światowej organizował i szkolił grupy dywersyjne Armii Krajowej. Przed wojną organizował grupy kontrwywiadowcze i dywersyjne na terenie powiatu działdowskiego. Pracował jako nauczyciel w Turzy Małej w gminie Lipowiec Kościelny w powiecie mławskim i na Rzymiu w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim. Kierownik szkoły w Żabinach w gminie Rybno w powiecie działdowskim, gdzie szkolił dywersantów. W 1955 roku w Warszawie rozpoczął się piąty Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów. Projekt wystroju miasta przygotował urodzony w Mławie Ryszard Bojar.
3: Здравствуйте, милости просим, добро пожаловать. Bonjour, comment ça va? Witajcie, przyjaciele Francuzi.
2: W 1878 roku urodzony w Zawidzu Kościelnym w powiecie sierpeckim generał brygady Jerzy Bończak został szefem służby zdrowia Wojska Polskiego i zastępcą głównego kwatermistrza Wojska Polskiego. W 1992 roku urodzony w Płońsku Andrzej Żor przestał pełnić funkcję polskiego ambasadora w Malezji.
4: Chciałbym napisać książkę o świadomości kulturalnej. Niestety nie będzie to nadmiernie mądra książka.
2: W 2010 roku urodzony w Nasielsku w powiecie nowodworskim kulomiot Tomasz Majewski zdobył srebrny medal Mistrzostw Europy w Barcelonie. Po 3 latach zostało przyznane mu złoto po dyskwalifikacji Białorusina Andrzeja Michniewicza.
5: Było ze mną trochę pracy, ale przede wszystkim miłych momentów.
2: W 2014 roku urodzony w Nidzicy Marcin Kaczkan zdobył szczyt K2, drugi co do wysokości szczyt ziemi.
6: K2 nie było łatwą górą. 3 razy podchodziłem, dopiero za 3 razem się udało.
2: W 2019 roku pułkownik Ryszard Białous został odznaczony krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Adiutant 8 Batalionu Saperów 8 Dywizji Piechoty w Modlinie, instruktor harcerski Szarych Szeregów, oficer Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, dowódca harcerskiego Batalionu Zośka.
7: Także zaczynałem moją akcję, powiedzmy, wojenną w Modlinie, znów w tym miejscu, gdzie kończyłem moją szkołę podchorążą.
2: Urodzili się w 1879 roku mieszkaniec Lidzbarka w powiecie działdowskim Ignacy Dominik Malinowski, członek Lidzbarskiej Straży Obywatelskiej, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. W 1908 roku w Żabinach w gminie Rybno w powiecie działdowskim Ludwik Browarski Wel Rybacki, żołnierz Wojska Polskiego, uczestniczył w kampanii wrześniowej. Po przedostaniu się do Anglii służył w polskich siłach zbrojnych, pracując w obsłudze naziemnej jednego z lotniska RAF. W 1967 roku Tadeusz Bartoś, filozof i teolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Geisztora w Pułtusku.
8: Papież Franciszek jest świadom tego, jakie są mechanizmy rządzące kurią.
2: Zmarli w 1915 roku, poległ niedaleko Lipianki, Czesław Krajewski, mieszkaniec Purgałek w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim. W czasie I wojny światowej walczył po stronie Niemiec. W 1941 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie Józef Sołtykiewicz, nauczyciel. W 1998 roku w Działdowie ksiądz Józef Lech Witkowski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Kiełpinach w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim.

0: Reklama.
1: Jesteś animatorką lub animatorem kultury? Realizujesz w województwie mazowieckim oryginalne, inspirujące projekty włączające różne środowiska i integrujące społeczność lokalną? Do 14 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia do udziału w 7. edycji konkursu Impuls Kultury. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zapraszają Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Instytut Kultury. Szczegóły i zapisy na stronie mazowieckieobserwatorium.pl/impuls. Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racjaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę! Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas!
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
6: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
5: A po co mu to zboże?
6: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
5: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
7: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Reklama. Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
2: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
3: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na Twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Jest godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Trzy osoby w szpitalu po wypadku balonu na ogrzane powietrze. Dziś wyrok w sprawie głośnej zbrodni sprzed kilkudziesięciu lat. Iga Świątek i Maja Chwalińska po miesiącu przerwy wracają do gry. Dorota Wertycka. Trzy osoby trafiły do szpitala po wypadku balonu na ogrzane powietrze w powiecie grudziąckim. Doszło do tego dziś po 6 rano w miejscowości Słupski Młyn w województwie kujawsko-pomorskim. Podczas próby lądowania kosz balonu zahaczyło gałęzie drzewa, mówi oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Grodziądzu, starszy aspirant Łukasz Kowalczyk.
3: Pilot podjął decyzję o wyskoczeniu z około 2,5 metra wysokości z tego kosza, w wyniku czego ten mężczyzna doznał obrażeń. Następnie balon przyziemił i w tym momencie z kosza wypadły dwie pasażerki, jedna z nich również została ranna.
2: Sam balon odleciał bez załogi na północny wschód i jest poszukiwany przez policjantów. Z Grudziądza wyjaśnieniem okoliczności wypadku zajmie się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. W Sądzie Okręgowym w Rzeszowie może dziś zapaść jeden z najbardziej wyczekiwanych wyroków ostatnich lat. To sprawa zabójstwa 17-latki ze Szczucina, Iwony Cygan. Zbrodnia sprzed prawie 3 dekad, o której milczy całe miasteczko, do dziś nie została wyjaśniona. Proces rozpoczął się dopiero 20 lat po zabójstwie i trwa już 8 lat. Więcej o tym Marcin Stary.
4: Głównym oskarżonym jest Paweł K. To jemu prokuratura zarzuca zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i żąda dla niego kary dożywocia. Wspólnie z nim odpowiada jego ojciec Józef K., oskarżony o pomocnictwo. Dla niego prokuratura wnioskowała o 25 lat więzienia. Łącznie na ławie oskarżonych zasiada aż 17 osób i w zdecydowanej większości to byli policjanci oskarżeni o tuszowanie sprawy i fałszowanie dokumentacji. Im grozi od 2 do 6 lat.
2: Jutro 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, ale pierwsze obchody tej rocznicy zaczną się już dziś. W Warszawie o 18.00 nabożeństwo w Katedrze Wojska Polskiego, po nim uroczystości przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. Autobusy pojadą zmienioną trasą, utrudnienia w ruchu czekają również kierowców. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez pojawi się dziś w Ceucie, która od kilku dni jest szturmowana przez tysiące migrantów. Sytuacja wymknęła się służbom spod kontroli. Ludzie próbują się przedostać z Maroka na hiszpańskie terytorium drogą morską, opływając w pław falochrony. Zginęło już co najmniej 18 osób. W reakcji na wydarzenia w Ceucie Hiszpania zamknęła przejście z Marokiem w drugiej esklawie Melilli, a Włochy zastanawiają się nad zawieszeniem strefy Schengen z Hiszpanią. Po miesiącu przerwy Iga Świątek i Maja Chwalińska wracają do gry. Obie będą rozstawione w silnie obsadzonym turnieju w Toronto, który rozpocznie się w niedzielę. Obie mają jeszcze o co walczyć w tym sezonie. Michał Waszkiewicz.
5: Dla Igi Świątek to trudny rok. Żadnego wygranego turnieju. Przeciętny występ na swoim ulubionym French Open, potem szybkie odpadnięcie z Wimbledonu, na którym broniła tytułu. W efekcie jest aktualnie 8 w światowym rankingu i ewidentnie szuka formy. Czy udało się ją znaleźć w miesiąc? Zobaczymy w Toronto. Punkty są jej potrzebne, bo w rankingu Race, na podstawie którego wyłoniona zostanie 8 zawodniczek do kończącego sezon WTA Finals, Świątek jest dopiero 12. W Toronto rozstawiona będzie również Maja Chwalińska. Jej także nie widzieliśmy miesiąc, tyle że z powodu urazu, którego nabawiła się w pierwszej rundzie Wimbledonu.
2: A losowanie drabinki turnieju w Toronto dziś wieczorem.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
3: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Przyprawa kucharek 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Polędwiczka wieprzowa, kilogram 22,99. Papier toaletowy biały AH, 8 rolek, 5,99. Oferta ważna do 1 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
5: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
6: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
7: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
8: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
0: Reklama.
9: Radio 7.

0: Minęła godzina 10:30.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Europejska Agencja Kosmiczna powstanie na Mazowszu. Zaprosimy na żniwa do sierpca, a na koniec sprawdzimy, jakie atrakcje czekają uczestników kolejnego Mazopikniku. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W Warszawie powstanie Centrum Technologiczne Europejskiej Agencji Kosmicznej. O wybraniu właśnie Warszawy i Mazowsza na siedzibę centrum zdecydowała bliskość instytucji państwowych oraz już istniejące zaplecze technologiczne i infrastrukturalne regionu, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Mazowsze jest naprawdę bardzo dużym już dzisiaj hubem, jeżeli chodzi o instytucje naukowo-badawcze, ale też firmy. Rozwijają się bardzo dynamicznie. Ten potencjał jest bardzo duży. Można powiedzieć, że połowa firm, polskich firm zajmujących się technologiami kosmicznymi, znajduje się na Mazowszu.
2: Dla Mazowsza ta decyzja oznacza silny impuls dla rozwoju i dalszych inwestycji, podkreśla marszałek Struzik.
3: Umieszczenie tutaj Centrum Technologicznego Europejskiej Agencji Kosmicznej, która będzie się zajmowała głównie wyzwaniami w obszarze bezpieczeństwa, obronności, to jest też nadzieja na dalszy rozwój i sektora, no ale też rozwój otoczenia. No i to też jest dobre miejsce dla pracowników, którzy będą pochodzili z całej Europy.
2: Europejska Agencja Kosmiczna odpowiada za koordynację europejskich działań dotyczących badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej oraz wspiera rozwój sektora kosmicznego.
1: Zielone Mazowsze.
2: Pieniądze z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza pomogą w realizacji zielonych projektów w gminie Grodzisk Mazowiecki. Nowe parki czy pasy zieleni posłużą nie tylko rekreacji mieszkańców, ale pozwolą również przygotować region do walki ze skutkami zmian klimatu. O znaczeniu tych inwestycji mówił wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk.
4: To bardzo ważne, dlatego że brakuje nam tej zieleni. Jesteśmy bardzo mocno zabetonowani, jeżeli chodzi o chodniki, ulice, place. I to cenne, że powstaną tereny zielone, gdzie ta ziemia będzie mogła oddychać, gdzie chłonąć ewentualne opady deszczu.
2: O szczegółach projektów mówiła Katarzyna Marcinkowska, zastępca burmistrza gminy Grodzisk Mazowiecki.
5: Jest to park, który jest objęty ochroną konserwatorską. Będziemy realizować ciągi piesze, ale ekologiczne, przepuszczalne dla wody. Będziemy również dbać o zieleń, odtwarzać zieleń dworską.
2: Zielone inwestycje powstaną także m.in. w Żukowie i Książenicach.
1: Warto wiedzieć.
2: Mazowsze stawia na sport, który inspiruje kolejne pokolenia. Już od 2 do 9 sierpnia kozerki obok Grodziska Mazowieckiego ponownie staną się areną międzynarodowej rywalizacji tenisowej. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa. Po raz pierwszy odbędzie się pod nazwą Mazowia Open ATP Challenger. To ważne wydarzenie dla regionu, mówi marszałek Adam Struzik.
3: Tenis jest dzisiaj bardzo popularną dyscypliną sportu, znaną na całym świecie, obserwaną przez miliony widzów i traktujemy przystąpienie w formie głównego partnera do tego turnieju jako element promocji naszego województwa. Traktujemy to też jako element promocji turystycznej.
2: Przez pierwsze dni zmagań, czyli do 6 sierpnia włącznie, wstęp na trybunę główną będzie bezpłatny. Partnerem tytularnym wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Co w naszym regionie?
2: Sierpień to tradycyjnie miesiąc żniw i zbiorów. Nie inaczej jest na Mazowszu. Choć dziś wyglądają one zupełnie inaczej niż jeszcze 100 lat temu, dawne praktyki nie zostały zapomniane. Żniwa w tradycyjnym wydaniu będą mogli Państwo zobaczyć już 2 sierpnia w skansenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Do odwiedzenia placówki zachęca Justyna Cieszyńska.
6: Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie Żniwa w Skansenie 2 sierpnia w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Tego dnia przeniesiemy się w świat dawnych żniw i letnich prac gospodarskich. W godzinach 10-18 będzie można zobaczyć tradycyjne koszenie zboża sierpem i kosą, pracę żniwiarki konnej oraz mocarni warmianki.
2: Na odwiedzających ponadto czekają pokazy tradycyjnego rzemiosła, warsztaty, kiermasze, rękodzieła i produkty regionalne oraz występ zespołów ludowych. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10 i potrwa do godziny 18.
1: Gdzie na weekend?
2: Mazopiknik powraca do regionu radomskiego. Wydarzenie odbędzie się w sobotę w Orońsku. Na ten dzień przygotowano wiele atrakcji, bezpłatne badania lekarskie, degustacje regionalnych potraw czy warsztaty taneczne. Do przyjścia na Mazopiknik zachęca Izabela Stelmańska, zastępca Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
7: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. 1 sierpnia spotykamy się na Mazopikniku w Orońsku. Gwiazdą wieczoru będzie Blanka.
2: Mazopiknik odbędzie się w sobotę, 1 sierpnia, na terenie kompleksu sportowego GKS Oronka przy ulicy Branta 43.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
8: Reklama. Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
9: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
10: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
11: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
12: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Góralne na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Black

0: Dzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
2: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: To twój powiat, twoja decyzja. Twój głos ma znaczenie. Jeśli chcesz, by mieszkańcy sami zdecydowali o przyszłości Rady Powiatu Mławskiego, podpisz się pod wnioskiem o referendum. Twój podpis daje mieszkańcom prawo do wypowiedzenia się. Szczegóły znajdziesz na profilu Facebook Referendum Odwołujące Radę Powiatu Mławskiego.
3: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 17 osób w sprawie zabójstwa Iwony Cygan uniewinnionych. Wracają upały, są alerty również trzeciego stopnia. Inflacja na poziomie 3% to dane za lipiec. Dorota Wardecka. Uniewinnienie. Taki wyrok usłyszało wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan w 1998 roku. To wyrok sądu w Rzeszowie, a zapadł po prawie 28 latach od głośnego zabójstwa w Szczucinie w województwie małopolskim. Proces trwał 8 lat, rozpoczął się w czerwcu 2018 roku. Wśród 17 oskarżonych było 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji. Głównym oskarżonym był Paweł K., któremu prokuratura postawiła zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Jego ojciec, Józef K., odpowiadał za współsprawstwo. Wśród oskarżonych jest także koleżanka zamordowanej, której zarzucono utrudnianie postępowania i składanie fałszywych zeznań. Żadna z oskarżonych osób nie przyznała się do zarzucanych jej czynów. Wyrok nie jest prawomocny. A teraz policyjne statystyki. Minionej nocy utonęła kolejna osoba w tym sezonie. To już 96 utonięć od początku czerwca. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i czujność podczas wypoczynku nad wodą. Woda to żywioł, chwila uwagi może zakończyć się tragedią, alarmują policjanci. Tym bardziej, że w najbliższych dniach wiele osób będzie szukać ochłody nad wodą. IMGW wydało ostrzeżenie przed upałem. Te pierwszego stopnia dotyczą północnej części warmińsko-mazurskiego i północy Podlasia. Alert drugiego stopnia został wydany dla kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego, a także południa zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz części lubuskiego. Jest też ostrzeżenie trzeciego stopnia dla lubelskiego i świętokrzyskiego oraz części lubuskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, a także podkarpackiego i mazowieckiego. W tych regionach termometry mają pokazać nawet do 36 stopni. W mieście może to bardzo przeszkadzać, na plaży niekoniecznie.
3: Dobrze, że wróciły.
4: Lato musi być latem.
3: Ci są urlopy, mają wygodniej dla nich, bo przynajmniej nie muszą w domu siedzieć, tylko siedzą na plaży.
5: Było bardzo chłodno. A teraz to już naprawdę jest pięknie.
6: Mamy tak ułożone mieszkanie, że w sumie ciężko wytrzymać. Więc jak już mamy upał w domu, no to wolimy być w upale, ale na zewnątrz.
2: A jeśli na zewnątrz, to szukać cienia, pić wodę i osłaniać głowę. Najlepiej unikać też przebywania na słońcu w godzinach, w których operuje ono najsilniej. O 3% w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosły ceny towarów i usług w lipcu. Takie szacunkowe dane podał właśnie GUS. Ekonomiści nie są zaskoczeni, oczekiwali właśnie takiego wskaźnika inflacji. Ligę Mistrzów polskie zespoły znów obejrzą tylko w telewizji, ale wszystkie 5 naszych drużyn wciąż jest w grze o awans do 2 pozostałych europejskich rozgrywek. 3 powalczą o Ligę Europy, 2 o Ligę Konferencji. Michał Waszkiewicz.
7: Lech Poznań po kompromitacji z duńskim Orhus powalczy o Ligę Europy. W trzeciej rundzie eliminacji nie powinien mieć problemów, choć już tak mówiliśmy kilka dni temu. Kolejorz jednak tym razem zmierzy się z Klaksvík z Wysp Owczych. Górnik Zabrze zagra z Ferencvarosem Budapeszt, a Jagiellonia Białystok z Rangers FC. Jeśli nasze drużyny przejdą rywali, to czeka je jeszcze jedna runda, ale będą już miały gwarancję gry w Lidze Konferencji. O nią wciąż walczą Raków i JKS.
2: Wszystkie mecze naszych drużyn w najbliższy czwartek.

0: Reklama.
1: Zatrudnię operatora ładowarki oraz pracownika fizycznego na żwirowni w okolicy Nidzicy. Telefon 534 582 511. 534 582 511.
2: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
4: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
5: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
7: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501

0: wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stal Remie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stal Rem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Przyprawa kucharek 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Polędwiczka wieprzowa, kilogram 22,99. Papier toaletowy biały AH, 8 rolek, 5,99. Oferta ważna do 1 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
0: Reklama. Tu Radio 7. Bra!

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Upały i burze, za chwilę komplet ostrzeżeń pogodowych. Wrócimy też do wyroku w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Będzie również o rosnącej liczbie stulatków w Polsce. Marcin Szamiński, witam i zapraszam. Tylko północ kraju, od Szczecina przez Trójmiasto po Elbląg, bez jakichkolwiek ostrzeżeń pogodowych. W pozostałych regionach uważajcie na upały, to głównie alerty drugiego stopnia, ale na południowym zachodzie i w południowo-wschodniej Polsce trzeciego, najwyższego, tam nawet 37 stopni w cieniu. W większej części wschodniej Polski po południu i wieczorem także alerty pierwszego stopnia przed burzami z ulewami, silnym wiatrem, a miejscami gradem. Upały zachęcają do wizyt nad wodą i nie zawsze się to dobrze kończy. Minionej doby utonęła kolejna osoba, a od początku czerwca brawura nad wodą kosztowała życie 96 osób, podaje policja. Najwięcej utonięć zanotowano w upalny weekend pod koniec czerwca. Ratownicy proszą więc o rozsądek.
3: Najważniejszym błędem, z którym mierzymy się co roku, jest niestety alkohol. Co roku to się powtarza. Najwięcej ofiar w wodzie to są właśnie osoby po spożyciu alkoholu.
2: Mówi ratownik z Bydgoszczy Szymon Różański. Blisko 90% wszystkich ofiar utonięć w Polsce to mężczyźni. Tyle jeśli chodzi o kraj. Polski resort dyplomacji ostrzega też przebywających lub udających się do Grecji przed pożarami, które mają miejsce m.in. na wyspach Kreta, Paros i Lesbos. Ostrzeżenia o pożarach w danym rejonie są przekazywane przez służby greckie wraz z zaleceniami, także w języku angielskim w formie komunikatu push na telefony. Sąd w Rzeszowie uniewinnił wszystkich oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-latki Iwony Cygan. To pierwszy wyrok w jednej z najgłośniejszych i najbardziej kontrowersyjnych zbrodni ostatniego ćwierćwiecza w Polsce. Proces ruszył 20 lat od zbrodni i trwał 8 lat. Marcin Starzec.
4: Uniewinnieni zostali Paweł i Józef K., główni oskarżeni o samozabójstwo, a także Renata i Grzegorz D. i policjanci ze Szczucina i Dąbrowy Tarnowskiej. Łącznie 17 osób. Tym samym sąd okręgowy w Rzeszowie zakończył proces trwający od 2018 roku. Sąd podkreślił, że nie znaleziono żadnych dowodów, ani odcisków palców, ani śladów, które łączyłyby oskarżonych ze zbrodnią z 1998 roku. Same obrażenia Iwony Cygan nie pozwalają nawet ustalić, czy działał jeden sprawca, czy kilku. W trakcie odczytywania uzasadnienia zasłabł ojciec ofiary. Musiała mu zostać udzielona pomoc. Sam wyrok nie jest prawomocny.
2: Pracował w jednej z lubelskich restauracji i miał planować podpalenie ogromnego magazynu w Chełmie. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Białorusi Witalijowi S., informuje ABW. 28-latek odpowie za przygotowanie aktu dywersji na rzecz obcego wywiadu wymierzonego w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. Może mu grozić do 8 lat więzienia. Rośnie liczba stulatków pobierających świadczenia honorowe. W grudniu zeszłego roku było to 4057 osób, a w czerwcu już o ponad 200 więcej. Podaje ZUS i wylicza, że najwięcej stulatków pobierających honorową emeryturę mieszka na Mazowszu.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama. Zatrudnię operatora ładowarki oraz pracownika fizycznego na żwirowni w okolicy Nidzicy. Telefon 534 582 511. 534 582 511.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym.

0: Ten gratis. Polędwiczka wieprzowa, kilogram 22,99. Papier toaletowy biały AH, 8 rolek, 5,99. Oferta ważna do 1 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Maria Koźlakiewicz.
2: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci to ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
1: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Maria Koźlakiewicz.
2: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
4: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
5: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
4: A po co mu to zboże?
5: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
4: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
6: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
7: Reklama.
8: Radio 7.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: To twój powiat, twoja decyzja. Twój głos ma znaczenie. Jeśli chcesz, by mieszkańcy sami zdecydowali o przyszłości Rady Powiatu Mławskiego, podpisz się pod wnioskiem o referendum. Twój podpis daje mieszkańcom prawo do wypowiedzenia się. Szczegóły znajdziesz na profilu Facebook Referendum Odwołujące Radę Powiatu Mławskiego. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
7: Jest godzina 13.
8: To są wiadomości Radia 7.
9: Link do poradnika bezpieczeństwa przeciążył rządowe strony. Groźba 20 lat więzienia za spowodowanie tragedii na drodze to w Wielkopolsce. Za chwilę też dane o inflacji i co ze stopami procentowymi. Marcin Krzemiński wraca do normy. Dostęp do rządowych stron internetowych. Jak mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wcześniejsze problemy to wynik dużego zainteresowania po tym, jak obywatele otrzymywali SMS-y Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z linkiem do poradnika bezpieczeństwa. Wicepremier przyznał, że ruch na stronie przerósł oczekiwania władz.
10: Wysyłanie linka do 30 milionów obywateli w jednej chwili, tak jak zrobiło RCB, no po prostu może spowodować, że mamy nadmierne zainteresowanie i nawet dzieci wiedzą, że to może powodować, że ruch sieciowy będzie się wzmacniał.
9: Poradnik kryzysowy zawiera m.in. informacje o stosowanych w Polsce sygnałach alarmowych oraz jak zachować się, gdy nie ma dostępu do miejsca schronienia. Nawet 20 lat więzienia grozi Damianowi B., który według śledczych, będąc pijanym, spowodował w Kamiennej pod Szamotułami tragiczny wypadek, w którym zginęły 3 osoby. Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek. Damian B., jadąc z żoną i córkami, nie zachował ostrożności, wyprzedzając ciężarówkę i samochód osobowy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
11: Doprowadził do zderzenia z jadącym naprzeciwko samochodem osobowym, który w wyniku tego zderzenia przewrócił się na dach i wylądował w rowie. Śmierć poniosło 3 pasażerów tego pojazdu.
9: Obecnie podejrzany jest w szpitalu, ma tam jutro usłyszeć zarzuty. Śledczy zamierzają też skierować do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Na 25 kąpieliskach na wybrzeżu obowiązuje dziś zakaz kąpieli. Część z nich zamknięto z powodu wysokich fal i prądów wstecznych. Na 5 kąpieliskach zakaz wprowadzono z powodu zakwitu sinic i wykrycia bakterii E. coli. Aktualne informacje o stanie kąpielisk, przypomnę, publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Sejm opowiedział się za udzieleniem rządowi absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Za uchwałą w tej sprawie głosowało 240 posłów, przeciwko było 205, a jedna osoba wstrzymała się od głosowania. To nie ucieszy posiadaczy kredytów. Wzrost inflacji może zniechęcać Radę Polityki Pieniężnej do obniżek stóp procentowych, mówią ekonomiści PKO BP. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego ceny towarów i usług wzrosły w lipcu o 3%, porównując rok do roku. Zdaniem ekspertów przy takich warunkach obniżek stóp procentowych można się spodziewać dopiero w połowie 2027 roku. Titanic wpłynie do Katowic. W Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia odbędzie się światowa wystawa artefaktów wydobytych z wraku. Przestrzeń muzeum zostanie zaaranżowana na pomieszczenia statku. Będą też dwie sale multimedialne i ponad 200 oryginalnych eksponatów, mówi dyrektorka muzeum Ewa Mackiewicz.
0: Między innymi stalowe drzwi wejściowe, którymi właśnie pasażerowie pierwszej klasy wchodzili na pokład Titanica.
9: Titanic wpłynie do Katowic na początku września.

0: Reklama. Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Jesteś animatorką lub animatorem kultury? Realizujesz w województwie mazowieckim oryginalne, inspirujące projekty włączające różne środowiska i integrujące społeczność lokalną? Do 14 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia do udziału w 7. edycji konkursu Impuls Kultury. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zapraszają Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Instytut Kultury. Szczegóły i zapisy na stronie mazowieckieobserwatorium.pl/impuls. Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513-423-980. 513-423-980.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Układ stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
3: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racias.pl lub telefonicznie 518 967 702.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
7: Reklama.

0: Reklama. Zatrudnię operatora ładowarki oraz pracownika fizycznego na żwirowni w okolicy Nidzicy. Telefon 534 582 511. 534 582 511.
1: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
2: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
3: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
4: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Gwałtowne burze i wysokie temperatury. Za chwilę wrócimy do alertów. Potem kolejne informacje o rakiecie, która spadła na Lubelszczyźnie. Będzie też piknik stowarzyszenia byłego premiera. Marcin Krzemiński. Najpierw jednak ważna informacja dotycząca Krakowa. Premier zarządził przedterminowe wybory prezydenta tego miasta na niedzielę 27 września. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami na obszarze od północy po środkową część kraju. Będą im towarzyszyć deszcz, silny wiatr, a miejscami grad. Alerty najniższego stopnia dotyczą województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego i podlaskiego oraz północnej części lubelskiego, a także części mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Na pozostałych obszarach tych regionów obowiązuje drugi stopień alertu, który wydano również dla części województwa łódzkiego i całego Dolnego Śląska. Dodam, że aktywne pozostają też alerty przed upałami, które lokalnie sięgają trzeciego najwyższego w skali stopnia. To na południowym zachodzie oraz południowym wschodzie kraju. Tam nawet 36-37 stopni. Biegli przeprowadzą analizę materiałów wybuchowych, które znajdowały się w rosyjskiej rakiecie. Obiekt runął wczoraj nad ranem w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Nie ma wątpliwości, że pochodzi z Rosji. W jego identyfikacji pomógł ekspert z Ukrainy. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, która prowadzi śledztwo w sprawie rakiety, nie pozostawia złudzeń.
4: Wstępne czynności pozwoliły nam na poczynienie kategorycznych stwierdzeń. Mamy do czynienia z rakietą H-101. Została ona wyprodukowana w drugim kwartale 2026 roku. To są jedyne informacje, które mogę podać na ten temat.
3: Prokurator dodaje, że teraz powołani zostaną biegli, między innymi z zakresu badań chemicznych czy biologicznych, ale nie tylko.
4: W dalszej kolejności planujemy przesłuchiwanie świadków, zabezpieczenie wszelkich możliwych nagrań, które pozwolą nam odtworzyć tor lotu pocisku.
3: Na miejscu wybuchu rolnicy cały czas znajdują jakieś szczątki. Prokuratura informuje, że można je przekazywać policji i żandarmerii wojskowej, ale zdaniem śledczych kluczowe elementy rakiety zostały zabezpieczone już wcześniej.
2: W starej fabryce na warszawskiej Pradze trwa event organizowany przez Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Jest scena rozmów i Hyde Park i specjalny teren do grillowania. To ma być festiwal idei, a nie rozmowy o rozłamie w PiS-ie, podkreślają politycy związani z byłym szefem rządu. Choć zdaniem niektórych czas na młodszych niż obecni liderzy najważniejszych partii.
5: Rozwody też się zdarzają w życiu ludzi.
6: Przychodzi taki powoli czas, że dwóch takich panów emerytów, Donald i Jarosław, powinni za swoje zasługi dostać podziękowania.
2: Wśród zaproszonych gości jest m.in. arcymistrz szachowy Garry Kasparow. W czerwcu z usług kolei skorzystało ponad 39 milionów pasażerów, to prawie 8,5% więcej niż rok wcześniej, podał Urząd Transportu Kolejowego. Z drugiej strony to wynik o 2,3 miliona mniejszy niż w rekordowym maju. Za to jednak w czerwcu średnia odległość przejazdu pasażera była o ponad 4 km dłuższa niż we wspomnianym maju.

0: Reklama. Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Góralne na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
6: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
7: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
6: Tak długo rośnie zboże?
7: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
6: To chyba bardzo ciężka praca.
7: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
8: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni Twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju. Jesteś animatorką lub animatorem kultury? Realizujesz w województwie mazowieckim oryginalne, inspirujące projekty włączające różne środowiska i integrujące społeczność lokalną? Do 14 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia do udziału w 7. edycji konkursu Impuls Kultury. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zapraszają Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Instytut Kultury. Szczegóły i zapisy na stronie mazowieckieobserwatorium.pl/impuls.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Przyprawa kucharek 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Polędwiczka wieprzowa, kilogram 22,99. Papier toaletowy biały AH, 8 rolek, 5,99. Oferta ważna do 1 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Reklama. Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.

0: Jest godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Gorące emocje w Sejmie w sprawie rakiety na Lubelszczyźnie. Potem kryzys migracyjny w hiszpańskiej eksklawie w Afryce, a także goryle niedostępne w warszawskim zoo. Marcin Krzemiński. Rakieta na Lubelszczyźnie i burzliwa dyskusja w Sejmie. Minister obrony odpowiadał na krytykę opozycji dotyczącą reakcji władz na wczorajsze naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Władysław Kośniak-Kamysz podkreślił, że wszystkie procedury zadziałały prawidłowo, a rząd bierze odpowiedzialność za decyzję wojska. Przy okazji wspomniał wydarzenia, do których doszło, gdy ministrem obrony był Mariusz Błaszczak z PiS.
3: Jesteście bezczelni po tych zdarzeniach spod Bydgoszczy. Czy w ogóle zabierając głos. Powinniście się wstydzić, bo te wczoraj wasze wezwania, gdzie kto jest, kto co zrobił, o informacjach.
2: Szef MON potwierdził po raz kolejny, że rakieta, która spadła na Lubelszczyźnie, to manewrująca rosyjska CH-101. Jeszcze jedna ważna informacja od szefa resortu obrony. Polskie F-16 przed południem znów przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem. Tym razem maszyna pojawiła się 40 km na północ od Kołobrzegu, przekazał Kośniak-Kamysz. Zaznaczył, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Co najmniej 34 osoby zginęły podczas prób przedostania się tysięcy migrantów z Maroka do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. To najważniejszy kryzys migracyjny w tym mieście od 2021 roku. Według prezydenta Ceuty liczba osób, które przekroczyły granicę, sięga 60 tysięcy, czyli 70% ludności tego miasta. A przed chwilą pojawiła się informacja, że około 25 tysięcy osób, które w sposób niekontrolowany przekroczyły granicę w Ceucie, dobrowolnie wróciło do Maroka. To informacje z hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które cytuje dziennik El País. Poseł Wojciech Król z Koalicji Obywatelskiej został pozbawiony poselskiego immunitetu. Wniosek w tej sprawie złożyła Prokuratura Europejska, która zarzuca posłowi korupcję przy wykorzystywaniu unijnych środków. Król ma być oskarżony o przyjęcie łapówek w wysokości 1,5 miliona złotych. Sejm natomiast nie wyraził zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła. Warszawska Prokuratura Regionalna skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko Robertowi Bąkiewiczowi. Jest on oskarżony o popełnienie 3 przestępstw, w tym m.in. publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni pozbawienia życia premiera Donalda Tuska. Do popełnienia przestępstw miało dojść w trakcie wiecu Prawa i Sprawiedliwości w październiku ubiegłego roku na Placu Zamkowym w Warszawie. Bąkiewiczowi może grozić nawet do 3 lat więzienia. Ważna informacja dla wybierających się z wizytą do warszawskiego zoo. Od dziś do odwołania goryle będą niedostępne dla zwiedzających. Powodem są wysokie temperatury i awaria klimatyzacji w ich pomieszczeniu.

0: Reklama. Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: To Twój powiat. Twoja decyzja. Twój głos ma znaczenie. Jeśli chcesz, by mieszkańcy sami zdecydowali o przyszłości Rady Powiatu Mławskiego, podpisz się pod wnioskiem o referendum. Twój podpis daje mieszkańcom prawo do wypowiedzenia się. Szczegóły znajdziesz na profilu Facebook Referendum Odwołujące Radę Powiatu Mławskiego.
2: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
3: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
4: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na Twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538. Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.

0: Reklama. Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Gabinet weterynaryjny Specdrób w Karniszynie koło Bieżunia zatrudni lekarza weterynarii do pracy z drobiem. Doświadczenie będzie dodatkowym atutem. Szczegóły pod numerem 602-432-211. 602-432-211. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
3: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
4: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racjaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
2: Radio 7.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Za chwilę upały, deszcz i ich wpływ na roboty drogowe. Rosyjski ambasador wezwany do MSZ-u chodzi o rakietę. Od jutra kolejni specjaliści i badania dostępne przez e-rejestrację. Marcin Krzemiński. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami na obszarze od północy po środkową część kraju. Alerty dotyczące wyładowań, deszczu i gradu dostali też SMS-owo od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mieszkańcy 8 województw. Aktywne pozostają również alerty przed upałami w niemal całym kraju. W wielu miejscach na południu to alerty najwyższego 3 stopnia. Przełom lipca i sierpnia to jeden z najgorętszych okresów dla drogowców, dosłownie i w przenośni. To właśnie teraz prace na budowach i remontach dróg idą pełną parą, ale mamy właśnie falę upałów. To sprawia, że część osób zastanawia się, czy to nie wstrzymuje inwestycji.
3: Sama wysoka temperatura nie zatrzymuje prac. Podczas układania nawierzchni mieszanka asfaltowa i tak ma bardzo wysoką temperaturę, w zależności od technologii od około 100 do nawet 180 stopni Celsjusza. Wysokie temperatury nie powodują opóźnień. Wręcz przeciwnie.
2: Wyjaśnia Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dla drogowców znacznie większym problemem są długotrwałe i intensywne opady deszczu. Nie tylko by pomóc, ale i też by się uczyć. Jutro pierwsza 35-osobowa grupa strażaków wyleci z Krakowa do Hiszpanii, gdzie będą pomagali w gaszeniu olbrzymich pożarów pod Madrytem.
4: Nie można nie wykorzystać takiej okazji, jakim są działania na terytorium innego kraju. Tak jak możemy prognozować, za kilkanaście, kilkadziesiąt lat prawdopodobnie ten klimat śródziemnomorski będzie panował u nas, więc strażacy na terytorium Polski również powinni się szkolić w tym kierunku.
2: Mówi jeden z jadących do Hiszpanii. Pani Dominik Gapiński. Łącznie w akcji gaśniczej weźmie udział 105 polskich strażaków. Premier Donald Tusk poinformował, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji w Polsce, Georgija Michnę. To w związku z rakietą, która wczoraj uderzyła w terytorium Polski. Rzecznik resortu dyplomacji przekazał, że dalsze informacje zostaną podane dopiero po zakończeniu rozmowy z rosyjskim ambasadorem. Przedstawiciele rządu zapewniają, że gdyby rakieta stanowiła zagrożenie dla terenów zamieszkanych, zostałaby zestrzelona. Od jutra system e-rejestracji do lekarzy specjalistów i na badania profilaktyczne rozszerza się o kolejne specjalizacje. Do tej pory można było zapisać się tylko na mammografię, test HPV w profilaktyce raka szyjki macicy oraz pierwszorazową wizytę u kardiologa. Od 1 sierpnia do systemu wchodzą kolejne możliwości, mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
5: Będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
2: W sumie nowych specjalizacji będzie 8. Pacjenci mogą zapisać się na wizytę samodzielnie przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP, jak również tradycyjnie telefonicznie lub w rejestracji przychodni.

Tu Radio 7.

0: minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 31 dzień lipca. W 1932 roku Janusz Kusociński zdobył złoty medal w biegu na 10 km podczas Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. Ustanowił wówczas nowy rekord olimpijski oraz nowy rekord Polski. Był to zarazem pierwszy w historii złoty medal Igrzysk dla Polski w konkurencjach męskich. Janusz Kusociński został rozstrzelany przez Niemców w Palmirach w gminie Czosnów w powiecie nowodworskim. W 1951 roku Aleksander Pol ujawnił się. Podczas II wojny światowej organizował i szkolił grupy dywersyjne Armii Krajowej. Przed wojną organizował grupy kontrwywiadowcze i dywersyjne na terenie powiatu działdowskiego. Pracował jako nauczyciel w Turzy Małej w gminie Lipowiec Kościelny w powiecie mławskim i na Rzymiu w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim. Kierownik szkoły w Żabinach w gminie Rybno w powiecie działdowskim, gdzie szkolił dywersantów. W 1955 roku w Warszawie rozpoczął się 5. Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów. Projekt wystroju miasta przygotował urodzony w Mławie Ryszard Bojar.
3: Здравствуйте, милости просим, добро пожаловать, bonjour, comment ça va? Witajcie, przyjaciele Francuzi.
2: W 1878 roku urodzony w Zawidzu Kościelnym w powiecie sierpeckim generał brygady Jerzy Bończak został szefem służby zdrowia Wojska Polskiego i zastępcą głównego kwatermistrza Wojska Polskiego. W 1992 roku urodzony w Płońsku Andrzej Żor przestał pełnić funkcję polskiego ambasadora w Malezji.
4: Chciałbym napisać książkę o świadomości kulturalnej. Niestety nie będzie to nadmiernie mądra książka.
2: W 2010 roku urodzony w Nasielsku w powiecie nowodworskim kulomiot Tomasz Majewski zdobył srebrny medal Mistrzostw Europy w Barcelonie. Po 3 latach zostało przyznane mu złoto po dyskwalifikacji Białorusina Andrzeja Michniewicza.
5: Było ze mną trochę pracy, ale przede wszystkim miłych momentów.
2: W 2014 roku urodzony w Nidzicy Marcin Kaczkan zdobył szczyt K2, drugi co do wysokości szczyt ziemi.
6: K2 nie było łatwą górą, 3 razy podchodziłem, dopiero za 3 razem się udało.
2: W 2019 roku pułkownik Ryszard Białous został odznaczony krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Adiutant 8. Batalionu Saperów 8. Dywizji Piechoty w Modlinie, instruktor harcerski Szarych Szeregów, oficer Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, dowódca harcerskiego batalionu Zośka.
7: Także zaczynałem moją akcję, powiedzmy, wojenną w Modlinie, znów w tym miejscu, gdzie kończyłem moją szkołę podchorążą.
2: Urodzili się w 1879 roku mieszkaniec Lidzbarka w powiecie działdowskim Ignacy Dominik Malinowski, członek Lidzbarskiej Straży Obywatelskiej, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. W 1908 roku w Żabinach w gminie Rybno w powiecie działdowskim Ludwik Browarski Wel Rybacki, żołnierz Wojska Polskiego, uczestniczył w kampanii wrześniowej. Po przedostaniu się do Anglii służył w polskich siłach zbrojnych, pracując w obsłudze naziemnej jednego z lotniska RAF. W 1967 roku Tadeusz Bartosz, filozof i teolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Geisztora w Pułtusku.
8: Papież Franciszek jest świadom tego, jakie są mechanizmy rządzące kurią.
2: Zmarli w 1915 roku, poległ niedaleko Lipianki, Czesław Krajewski, mieszkaniec Purgałek w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim. W czasie I wojny światowej walczył po stronie Niemiec. W 1941 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie Józef Sołtykiewicz, nauczyciel. W 1998 roku w Działdowie ksiądz Józef Lech Witkowski, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Kiełpinach w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia Dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499. Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
2: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Góralę na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy! Hej!
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Reklama.
7: Ladies and gentlemen. Captain Bowlen and his crew welcome you aboard a Boeing 737, flight number 628 to Malibu. We will fly at a height of 12,000 feet. Our flight will last approximately 2 hours.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600 891 378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Przyprawa kucharek 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Polędwiczka wieprzowa, kilogram 22,99. Papier toaletowy biały AH, 8 rolek, 5,99. Oferta ważna do 1 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Zbliża się godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Za chwilę o wyroku, który zapadł 28 lat od zbrodni. Potem pożary na greckich wyspach, są zabici i ewakuacja. A w Polsce zapowiedź nowego systemu alarmowania mieszkańców. Marcin Krzemiński. 28 lat po zabójstwie 17-letniej Iwony Cygan w Szczucinie sąd w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych, w tym domniemanego sprawcę i 14 policjantów podejrzanych o utrudnianie śledztwa. Marcin Starzec.
3: Dla rodziny ofiary to kolejny cios po latach walki o sprawiedliwość.
4: Jestem zdruzgotana i Iwona nie doczekała się sprawiedliwości, na którą zasługuje.
3: Mówiła siostra zamordowanej Aneta Kupiec. Podobnie sprawę oceniał ojciec dziewczyny, Mieczysław Cygan.
5: To nie przegraliśmy sprawy, przegrało państwo polskie. A na pewno nadejdzie taki dzień, że oprawcy za mordu mojego dziecka zostaną ujawnieni.
3: Zupełnie inaczej wyrok komentował główny oskarżony Paweł Kopacz.
6: Spodziewałem się, a dlaczego się miałem nie spodziewać?
3: A jego obrońca, mecenas Jan Kuklewicz, podkreślał zaangażowanie sądu.
7: Wszyscy podsądni czekali na ten dzień i na takie orzeczenie liczyli.
3: Rodzina Iwony Cygan zapowiada apelację. Sam wyrok nie jest prawomocny.
2: Płoną greckie lasy. Bardzo trudna sytuacja jest na wyspach Lesbos i Paros, a zwłaszcza na Krecie. Zginęło tam dwóch strażaków, tysiące ludzi zostało ewakuowanych. Dużym problemem jest potężny wiatr, który utrudnia akcję gaśniczą. Ogień objął południową część Krety, a dokładnie południową część regionu Retymno, opowiada Magdalena Tokarska, Polka mieszkająca na Krecie.
8: W tym regionie, gdzie ten pożar jest, to jest głównie tak zwana kreteńska frygana, czyli takie niskie, kolczaste zarośla, krzewy bardziej, które w tym momencie są bardzo suche, więc to wszystko się bardzo łatwo zajmuje. No oczywiście mnóstwo gajów oliwnych, wszystkie właściwie w tym momencie mówi się, że ich nie ma już w tym rejonie.
2: Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed wyjazdami w najbardziej zagrożone pożarami rejony Grecji. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiada powstanie nowego systemu alarmowania mieszkańców w przypadku sytuacji kryzysowych. Ma wykorzystywać kilka kanałów komunikacji, w tym telefony komórkowe.
9: Mamy dość zaawansowane rozmowy o potencjalnie uruchomienie systemu broadcastowego, kwestie uruchomienia specjalnych aplikacji. Chcemy, żeby to wszystko było zintegrowane. Razem nad tym pracujemy. Elementem tego jest także łączność specjalna, którą budujemy.
2: To wszystko ma być gotowe w ciągu kilku miesięcy. Opozycja zarzuca rządowi, że w czasie wczorajszego kryzysu związanego z upadkiem rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie mieszkańcy nie byli rzetelni i szybko informowani o zagrożeniu i co się wydarzyło. Wrocławscy urzędnicy ogłosili 5-letni program remontu miejskich mostów. Obejmie 8 konstrukcji, część z nich ma ponad 100 lat. Chodzi m.in. o mosty Trzebnicki, Piaskowy czy Sikorskiego. Pierwsze prace ruszą w przyszłym roku, a wartość wszystkich inwestycji wstępnie oszacowano na 200 milionów złotych.

0: Reklama.
1: Zatrudnię operatora ładowarki oraz pracownika fizycznego na żwirowni w okolicy Nidzicy. Telefon 534 582 511. 534 582 511.
2: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
3: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Maria Koźlakiewicz.
4: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci to ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
3: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Maria Koźlakiewicz.
4: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.
5: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
6: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
7: Tynki i posadzki Fremming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
8: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
9: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
10: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
4: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
6: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz – Twoje źródło ciepła.
7: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
8: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rakieta na Lubelszczyźnie była rosyjska, pomógł ekspert z Ukrainy. Po rozesłaniu SMS-ów strona z poradnikiem bezpieczeństwa przeżyła oblężenie. Posłowie zaczynają swoje sejmowe wakacje, sierpień wolny od debatowania. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie ma już żadnych wątpliwości. Rakieta, która spadła wczoraj na Lubelszczyźnie, pochodziła z Rosji. W identyfikacji rakiety pomógł ekspert z Ukrainy, poinformował Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
3: Mamy do czynienia z rakietą H-101. Została ona wyprodukowana w drugim kwartale 2026 roku.
2: Teraz biegli na polecenie śledczych zrobią analizę materiałów wybuchowych, jakie zawierała rakieta. A potem przesłuchiwani będą świadkowie. Przypomnijmy, wczoraj o świcie uzbrojona rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Nikt nie ucierpiał. Internetowy dostęp do poradnika bezpieczeństwa był dziś utrudniony. Polacy dostali SMS-y z zachętą, by wejść na stronę internetową, przeczytać albo pobrać poradnik. To ten sam, który pod koniec roku został wysłany do wszystkich gospodarstw domowych. Tak wiele osób chciało skorzystać ze strony internetowej, że ta została przeciążona. Poradnik zawiera instrukcje na wypadek sytuacji kryzysowych. Dobre wiadomości napływają z Francji i Hiszpanii. Strażakom udało się opanować największe pożary w okolicach Bordeaux i Madrytu, a tysiące mieszkańców mogą wracać do swoich domów. Walka z ogniem trwa jeszcze w części Grecji. W Polsce też gorąco i IMGW ostrzega przed upałami i gwałtownymi burzami w wielu regionach Polski, przede wszystkim na zachodzie, północy i w centrum. Synoptycy prognozują ulewny deszcz, grad i podmuchy wiatru dochodzące nawet do 100 km na godzinę. Alerty obowiązują do sobotniego poranka. Posłowie zaczynają swoje sejmowe wakacje. Potrwają aż miesiąc, bo w sierpniu nie są planowane żadne posiedzenia Sejmu. Czy to oznacza, że posłowie mogą skupić się wyłącznie na odpoczynku? Zapewne nie. Jedni mają jeszcze spotkania w okręgach wyborczych, drudzy są zaangażowani w wakacyjną trasę po Polsce. Mówią Dariusz Wieczorek z Lewicy i Kamil Wnuk z Polski 2050.
4: Nie, u nas wakacji nie ma. Jedziemy w Dolnośląskie, jeżeli chodzi o trasę Lewicy.
5: Ludzie chcą w wakacje rozmawiać o polityce i w ogóle politykami rozmawiać, czy uciekają od was?
4: Nie, nie zauważyłem, żeby uciekali, natomiast też staramy się być nienachalni.
6: W przyszłym tygodniu jeszcze poniedziałek, wtorek, full spotkań od rana do wieczora w regionie u mnie w Sosnowce i w Katowicach. Bardzo ważne sprawy dotyczące między mieszkalnictwa, społecznych inicjatyw mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych. W środę z rodziną wyjeżdżam na wakacje. Obiecałem żonie, że przez 2 tygodnie będę odbierał telefonu. Po 15 sierpnia zbieramy się w tak zwanej małej koalicji. 15 października będziemy przygotowywać poprawki do ustawy rządowej o najmie krótkoterminowym, także w drugiej połowie sierpnia wracamy do pracy.
2: W sierpniu na posiedzenie zbiera się za to Izba Wyższa Parlamentu. Senatorowie zdecydują m.in. o tym, czy zgodzić się na kandydaturę Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Na koniec nietypowa wakacyjna historia z Pomorza. W jastarni spore zainteresowanie wzbudził łoś, który przypłynął do plaży od strony morza. Nietypowy gość bezpiecznie dotarł na brzeg i szybko stał się bohaterem zdjęć publikowanych przez turystów w mediach społecznościowych. Łosie, dodajmy, pływają całkiem dobrze.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. Rusza druga kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Pierwszy mecz w Płocku, gdzie Wisła gra z Widzewem Łódź o 20:30. Jeszcze dziś Motor Lublin zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Motor zaczął ten sezon od remisu w Łodzi, a Jaga wygrała z Koroną, nie tracąc gola, o czym mówi bramkarz Sławomir Abramowicz.
8: Trochę więcej mi się czasu poświęciliśmy temu aspektowi i to też owocuje. Oczywiście życzę sobie tego mi i zespołowi, aby C0 zachowywać jak najczęściej, jak najdłużej.
7: Nasi europejscy pucharowicze będą grać jutro i w niedzielę z wyjątkiem Górnika Zabrze, który poprosił o przełożenie spotkania z Koroną Kielce. Lech Poznań zagra jutro w Krakowie z Wieczystą, Raków pojutrze we Wrocławiu ze Śląskiem, a GKS u siebie z Radomiakiem. Carlos Cordeiro zrezygnował z pracy w FIFA. To na znak protestu wobec planów sprywatyzowania mundialu. Cordeiro do tej pory uznawany był za prawą rękę Gianniego Infantino. Po miesiącu przerwy Iga Świątek i Maja Chwanińska wracają do gry. Obie będą rozstawione w silnie obsadzonym turnieju w Toronto, który rozpocznie się w niedzielę. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
9: Dla Igi Świątek to trudny rok. Żadnego wygranego turnieju. Przeciętny występ na swoim ulubionym French Open, potem szybkie odpadnięcie z Wimbledonu, na którym broniła tytułu. W efekcie jest aktualnie 8 w światowym rankingu i ewidentnie szuka formy. Czy udało się ją znaleźć w miesiąc? Zobaczymy w Toronto. Punkty są jej potrzebne, bo w rankingu Race, na podstawie którego wyłoniona zostanie 8 ósemka zawodniczek dokończącego sezon WTA Finals. Świątek jest dopiero 12. W Toronto rozstawiona będzie również Maja Chwalińska. Jej także nie widzieliśmy miesiąc, tyle że z powodu urazu, którego nabawiła się w pierwszej rundzie Wimbledonu, co sprawiło, że przegrała tam właściwie już wygrany mecz. Jej forma też jest zagadką, zwłaszcza że Chwalińska ma coś do udowodnienia, że ten genialny występ i finał French Open to nie był jednorazowy wyskok.
7: To była relacja Michała Waszkiewicza, a losowanie drabinki turnieju w Toronto właśnie powinno ruszać.

0: Reklama.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
5: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
7: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
8: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
7: Tak długo rośnie zboże?
8: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
7: To chyba bardzo ciężka praca.
8: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
9: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Jesteś animatorką lub animatorem kultury? Realizujesz w województwie mazowieckim oryginalne, inspirujące projekty włączające różne środowiska i integrujące społeczność lokalną? Do 14 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia do udziału w 7. edycji konkursu Impuls Kultury. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zapraszają Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Instytut Kultury. Szczegóły i zapisy na stronie mazowieckieobserwatorium.pl/impuls.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Przyprawa kucharek 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Polędwiczka wieprzowa, kilogram 22,99. Papier toaletowy biały AH, 8 rolek, 5,99. Oferta ważna do 1 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
1: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
2: Masz złom? Zamień go na gotówkę! Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas!
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Coraz bliżej wprowadzenia asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Rosyjski ambasador wezwany do MSZ-u dostał notę protestacyjną. Największy aparat fotograficzny świata zaczął codzienną obserwację nieba. Pilnuje, czy aby nie leci na nas meteoryt. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Krok bliżej do wprowadzenia asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy. Nowe przepisy mają zapewnić wsparcie w codziennych czynnościach, takich jak dojazd do pracy, zakupy czy wizyty u lekarza. Celem jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami bardziej samodzielnego życia. Co to oznacza, tłumaczy Katarzyna Hebda, która jest adwokatem, a zarazem osobą niewidomą.
3: Ktoś powie, no dobrze, ale mam mamę, ciocię, kuzynkę, brata, siostrę. Okej, ale to jest rodzina. Moja siostra jest moją siostrą, moja mama jest moją mamą. Gdyby była moją asystentką, to co, przyjeżdżałaby do mnie do Gdańska na obiad i pomagałaby mi w przygotowaniu obiadu jako kto? Jako moja mama czy jako asystentka?
2: Projekt ustawy trafi teraz do dalszych prac w parlamencie. Ambasador Rosji Georgij Michno stawił się dziś w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dostał notę protestacyjną w związku z rakietą, która spadła wczoraj na Lubelszczyźnie. Polskie władze napisały w niej, że Polska potępia nieprzyjazne działania wymierzone w nasze bezpieczeństwo. Zażądano zaprzestania podobnych działań, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
4: Dobrze byłoby tak naprawdę, żeby odpowiedzią ze strony rosyjskiej było po pierwsze nie robienie takich rzeczy w przyszłości, a po drugie zaprzestanie działań wojennych w Ukrainie.
2: Rosyjski ambasador stanowczo zaprzeczał temu, że rakieta, która spadła na Lubelszczyźnie, była rosyjska. Marokańscy imigranci, którzy szturmowali hiszpańską Ceutę, w dużej części wracają do swojego kraju. Brakuje im jedzenia i miejsca do spania. Ceuta to hiszpańskie miasto położone na skraju Afryki naprzeciw Hiszpanii. W ciągu doby do enklawy przedostało się 50 tysięcy imigrantów, wywołując poważny kryzys migracyjny. Wielu europejskich przywódców krytykuje Madryt za otwartą politykę migracyjną. Premier Donald Tusk polecił Hiszpanom brać przykład z tego, jak Polska zabezpieczyła przed migrantami granicę z Białorusią. Dokładnie 31 lipca 82 lata temu zapadła decyzja o wybuchu Powstania Warszawskiego. Pułkownik Antoni Chruściel wydał rozkaz, mówi dr Szymon Niedziela, kierownik działu ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego.
5: Antoni Chruściel-Monter podpisuje rozkaz o rozpoczęciu powstania, wyznaczając godzinę W na 17 1 sierpnia. Już ten pierwszy mechanizm został uruchomiony.
2: Jutro o 17 w Warszawie i wielu innych miejscach w Polsce zawyją syreny. Uwaga, nie będzie to alarm o zagrożeniu, a upamiętnienie bohaterów powstania. Mateusz Morawiecki spotkał się dziś w Warszawie na grillu z sympatykami jego stowarzyszenia Rozwój Plus. Były premier przekonywał, że wydarzenie było planowane od dawna i nie ma związku z rozłamem w PiSie.
6: Tak naprawdę organizujemy to od półtora miesiąca, w związku z tym z wydarzeniami ostatnich dni nie ma to nic wspólnego.
2: Podczas spotkania pojawiły się jednak polityczne deklaracje i zapowiedź październikowego marszu. Morawiecki mówi, że ma to być kolejny etap budowy jego środowiska politycznego. Największy aparat fotograficzny świata zaczął codzienną obserwację nieba. Stoi w Chile, waży 3 tony. Urządzenie będzie obserwować kosmos. Naukowcy liczą, że pomoże odkrywać nowe asteroidy i lepiej przewidywać zagrożenia dla Ziemi. W projekcie biorą udział także polscy specjaliści.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. O krok od medalu Polaków na Mistrzostwach Europy w pływaniu, które rozpoczęły się w Paryżu. Na czwartym miejscu kończy zmagania nasza drużyna mieszana w skokach do wody. Wygrali Włosi, na drugim miejscu byli Rosjanie pod neutralną flagą, zaś trzecie miejsce zajęli Ukraińcy. Polakom do medalu zabrakło zaledwie 0,15 punktu. Ligę Mistrzów polskie piłkarskie zespoły znów obejrzą tylko w telewizji, ale wszystkie 5 naszych drużyn wciąż walczy o awans do 2 pozostałych europejskich pucharów. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
8: Lech Poznań po kompromitacji z duńskim Orchus powalczy o Ligę Europy. W trzeciej rundzie eliminacji nie powinien mieć problemów, choć już tak mówiliśmy kilka dni temu. Kolej już jednak tym razem zmierzy się z Klaksvik z Wysp Owczych. Górnik Zabrze zagra z Ferencvaroszem Budapeszt, a Jagiellonia Białystok z Rangers FC. Jeśli nasze drużyny przejdą rywali, to czeka je jeszcze jedna runda, ale będą już miały gwarancję gry w Lidze Konferencji. O nią wciąż walczą Raków i GKS. Częstochowianie wygrali wczoraj na Malcie z Walettą 4-0, a katowiczanie pokonali MŚK Żylina 3-1, mówi trener Rafał Górak.
9: Wydaje mi się, że stanęliśmy na wysokości zadania, bo przeciwnik był niebanalny.
8: W kolejnej rundzie GKS zagra z HPL-em Tel Awiw, a Raków z Hammarby. Wszystkie mecze naszych drużyn w najbliższy czwartek.
7: A w związku z meczami pucharowymi zmiany na ligowych boiskach, bowiem zarówno Raków, jak i GKS poprosiły o przełożenie spotkań w trzeciej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Jutro o 9 rano polskiego czasu nasi siatkarze w półfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo zagrają ze Słoweńcami. Polacy bronią złotego medalu wywalczonego przed rokiem i to oni, zdaniem naszego byłego reprezentanta Piotra Gruszki, są faworytem w tym meczu.
10: My gramy na swoim poziomie równym przez większość spotkania. Jeżeli nam się zdarzają, żeby nagle nasza gra się zapada, to wchodzi kolejny zawodnik i utrzymujemy ten wysoki poziom. Słowenia tego nie ma. Słowenia ma dużo więcej zawodników zadaniowych.
7: A w drugim z półfinałów Japonia zagra ze Stanami Zjednoczonymi.
2: Noc może być deszczowa i burzowa na północy, w centrum i na zachodzie Polski. Nie powinno padać na południu. Sobota upalna i znowu trochę burzowa i deszczowa. Jutro 25 stopni na północnym zachodzie Polski, 28 w Wielkopolsce, 33 na Mazowszu, a największy upał na Podkarpaciu 36.
11: Ladies and gentlemen,
12: wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów, jeden po drugim. Posłuchaj teraz.
13: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
14: ¿Por qué?
13: Porque la vida es corta.
14: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
13: Pero piensa que es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante, para adelante.

0: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19.
1: No słuchajcie, kochani, to piosenka dla wszystkich tych, którzy tego

zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now.